0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Włocławek.
1: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: super czwartek, na który się wcale nie trzeba było nigdzie zapisywać. Wystarczy, że macie odpalone RMF Max i taki właśnie będzie.
1: Asia Małusirek Jakubek, dzień dobry w ten czwartek i od razu dobre zębowe wiadomości. Japończycy znowu testują lek, po którym zęby mają nam odrastać.
0: To nie działa, to w ogóle...
1: Skąd wiesz?
0: Ja to mówię w imieniu dentystów, którzy robią plombę za 500 stówek.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, żebyście nie wstawali z łóżka, to go nie słuchajcie, posłuchajcie RMF Max. Hop, hop, w podskokach czwartek czeka, no.
1: Mi body zagdało kiedyś trudniejsze pytanie.
0: Ojej.
1: Jak się to rozpina? Ale to taka osobista...
0: To ci kiedyś wytłumaczę, nie martw się.
1: Osobista historia. Okej. Dracula! To nie jest o mnie, także nic się nie bój, spokojnie. Impala, Jenny. Wiemy, jak wam zagrać, żeby poranna kawka wchodziła.

0: dwa. To co dziś robimy?
1: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
0: K2.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Aloe Black w czwartek. Za chwilę Flash, informacji chcesz, wiemy jak to działa. Za chwilę szósta, tu RMF Max.
1: A ta wiadomość was szokuje. Okazuje się, że mamy w Polsce prawie tyle samo emerytów mundurowych, co aktywnych żołnierzy.
0: To jest świetna wiadomość.
1: Tak?
0: Mamy w Polsce dwie armie. Jedna to jest armia żołnierzy, wiadomo, druga armia mundurowych emerytów.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Od kilku lat włocławski pośredniak realizuje projekt e-doradca na łączach. Jest to ciekawa opcja zarówno dla osób szukających pracy, jak i lokalnych przedsiębiorców. Posłuchajcie o szczegółach.
3: E-doradca na łączach jest usługą dla tych z Państwa, którzy nie mają ochoty przychodzić do nas tutaj osobiście albo rozmawiać przez telefon, czy wysyłać do nas wiadomości tekstowe. Możecie się Państwo z nami spotkać poprzez łącze internetowe, zdalne, poprzez Zooma i w taki sposób do dyspozycji jest cały szereg moich kolegów i koleżanek, którzy specjalizują się w określonych zagadnieniach.
2: Powiatowy Urząd Pracy zachęca też do udziału w majowych e-konsultacjach.
3: W poniedziałki 11, 18 i 25 konsultacje dla tych, którzy szukają pracowników, poszukują nowych sposobów rekrutacji.
2: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu

0: Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Szczegółowy harmonogram majowych e-konsultacji jest dostępny na stronie włocławskiego pośredniaka. To już postanowione. W 2028 roku Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. 104. edycja imprezy zostanie zorganizowana na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. W RMF Max krótko o tym, co będzie się działo w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Placówka zaprasza na zajęcia edukacyjne Ludowe Inspiracje. Uczestnicy poznają stroje odświętne i codzienne z Kujaw oraz innych regionów Polski, a także wykonają elementy garderoby z bibuły i papieru. A więcej informacji znajdziecie na stronie muzeumwłocławek.pl. Załoga Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych przygotowuje kolejną premierę. Spektakl Wielebni na podstawie dramatu Sławomira Mrożka odbędzie się 15 kwietnia i jednocześnie będzie to dyplom reżyserski kierownika grupy Patryka Nowakowskiego.
2: To dziecko już żyje, teraz trzeba nauczyć je chodzić. Czyli żeby spektakl nabrał pełnego kształtu, pełnego wyrazu, musi dostać życie sceniczne, musi w kilku przebiegach przez scenę przejść, żeby wszyscy zaczęli traktować go z odpowiednią lekkością, ale i dystansem.
0: A my przypominamy, że spektakl Wielebni w wykonaniu aktorów Teatru Ludzi Upartych będziecie mogli obejrzeć 15 oraz 16 maja. Więcej informacji znajdziecie na stronie teatrwłocławek.pl.

0: Kiedy świat myśli, że w temacie przebudzenia to nic już zrobić się nie da, przychodzi Wiktoria Kida i robi takie muzyczne zamieszanie z Oskarem Cymsem.
1: Będzie dzisiaj rymowany czwartek.
0: Masz szczęście, że do Meus tak niewiele się żerwuje, no.
1: Ciekawe, żebyś coś znalazł.
0: Meus,
1: dzień
0: to
1: dobry.
0: Takie klasyki. Deus Meus, Kosmateus i Morele Bax.
1: Irek Jakubek, cześć.
0: No właśnie, to jest moje nazwisko.

0: I tak właśnie gra Wam o poranku RMF Max, 17 minut po godzinie 6, że wszystko to, co będzie dzisiaj do zrobienia, wygląda już na załatwione.
1: Prawda? Super to jest. Też w ogóle. Tak,
0: ja czuję się, jakbyśmy normalnie kończyli już ten program. 17.
1: Nie, no nie przesadzaj, to akurat jest super, więc wiesz, zostańmy jeszcze
0: wiadomo,
1: trochę.
0: Wiadomo, najlepsi słuchacze świata, Wasze ulubione hity na Maxa, a na zegarach 6 już prawie 18.
1: Dorzućcie sobie do tego jeszcze owce.
0: Owce.
1: Owce w roli, tak, właśnie te. Owce w roli kosiarki, bo to jest pomysł w Katowicach. Znowu będą ekologicznie koszone trawniki miejskie.
0: Brawo, ja słyszałem, 2 hektary są do wyskubania przez owce.
1: Owce kameruńskie będą sobie skubać. Jak wyskubią te 2 hektary, to się przerzucą na inne hektary.
0: Super. Jest druga dobra wiadomość jeszcze w tej sprawie, że te ekologiczne kosiarki, fajnie, one nie szumią, nie budzą ludzi.
1: No tylko beczą trochę.
0: Nie przesadzaj. Dziki uczą się jeść trawę, żeby być bardziej pożyteczne w miastach. No,
1: oj,
0: tylko 18 po 6.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
7: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłem?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
13: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
17: I po reklamie.

0: ktoś pytał, jakie jest idealne tempo na czwartek, to to właśnie było to tempo. Jazzy is pretty, can't deny it. Tak, wchodźcie w czwartek, a wszystko będzie dobrze.
1: Ja mam szybciej, ale tylko tam, gdzie mogę. Nowe punkty karne na koncie posła Łukasza Mejzy.
0: Znowu?
1: No właśnie, 225. Oh, wow. Tym razem prędkość i telefon komórkowy.
0: Zrobili panu posłowi zdjęcie?
1: Tak. I podobno wygląda na mało rozgarniętego na tym zdjęciu, dlatego, że każdy by już ogarnął, że tych punktów się nie zbiera, tylko zabawa polega na tym, żeby mieć ich jak najmniej, nie? A to... Pojedziesz raz na stację benzynową, zapytają cię, czy zbiera pan punkty? No i tak się zostaje, nie? I potem jeździsz, zbierasz te punkty. No.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Straszne jest to, że przy imieniu Łukasz Mejza jest słowo poseł, to jest...

0: jakby tak walczył ze snem. Eben, jego hollow. Ale tak naprawdę pomaga nam się fajnie obudzić w ten wyjątkowy czwartek. Wyjątkowy, bo spędzacie go z RMF Max 22 minuty przed godziną 7.
1: A jak czujecie się dzisiaj tak bardziej niewyspani niż zazwyczaj w czwartek o tej porze, no to przecież wszyscy wiemy dlaczego. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain wygrało wczoraj z Bayernem. Znaczy zremisowało, ale w dwóch meczu wygrało. I w efekcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn zagra w finał Ligi Mistrzów.
0: Proszę bardzo. Jak ty pięknie, Asia, potrafisz umeblować świat. A znasz jeszcze jakiś powód, żeby z 30 maja być na Węgrzech?
1: Tak, bo to tam będzie rozgrywany ten finał.
0: Prawda.
1: Kochany, ja to wszystko wiem. Nie zagniesz mnie. Nawet wiem, kto jest trenerem Arsenalu.
0: Prawdziwy. Od świtu do świtu. Kaj? No, uwaga.
1: Arteta.
0: A ja! Słuchajcie.
1: A myślę, że po co oglądam te mecze?
0: To jest wielka armata naszego programu. Ogromna fanka kanonierów. To jest zaraźliwe. On pokochał jako pierwszy. No a ona, wiadomo.
1: To prawda, tak było.
0: Wybrała tę miłość z rozsądku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen. 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone? Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie. To gdzie mam jechać? Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
14: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G to spokój na lata.
15: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
16: I po reklamie.

0: 2, 1, 1, 5 w głośnikach RMF Max z supportem na w wykonaniu Irka. 12 minut przed siódmą.
1: Jak będzie 7 i 2, 0, a nie tylko kukę 2, 1, 1, 5, to będziemy wam rozdawać bilety. Uwaga na Taco Hemingwaya. Ile tych biletów, pani Asiu?
0: Cztery bilety mamy na koncert Taco Hemingwaya. Wiemy, że to chcecie, ale to mamy, więc musicie być blisko, żeby to dostać.
1: Bo gramy hity na Maxa, to wiadomo, ale jeszcze najlepsze koncerty w kraju, wejścióweczki, które są trudne do dostania, są specjalnie dla was.
0: No i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w naszym pięknym kraju. Tak. 133 tysiące złotych długu za jazdę bez biletu. No. To jest rekord, jeżeli chodzi o kraj. Rekord, który został pobity w Krakowie.
1: Brawo! Rekordzista Gapowicz, 133 tysiące złotych. To jest jedyny człowiek, który jak jedzie autobusem bez biletu, jak widzi wsiadającą kontrol, wsiadają kanary, to on wtedy...
0: się cieszy.
1: Na pewno, bo on naprawdę idzie na rekord w kategorii życiowej, żeby nikt mu absolutnie tego rekordu nigdy nie odebrał. Oczywiście nie starajmy się go nawet.
0: Ani trochę. Nie do pobicia, w ogóle nie próbujmy.
1: 10 minut i 7.

0: Katy Perry wie, jak muzycznie zrobić nam świetny dzień. 4 minuty i godzina 7.
1: A we Fleszu o 7 między innymi o rosyjskich dronach, które wleciały na teren Łotwy.
0: No i pożar na Lubelszczyźnie ze szczegółami. No i oczywiście będziemy uspokajać, żeby nie było co dalej z ratami kredytów. Szczegóły wszystkie już za moment.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to

0: laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
7: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Forget you.
1: Jest siódma, to jest Flash RMF Max, czyli najważniejsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały dwa drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
2: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
1: To był Jakoprywski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
3: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To teraz informacja, która może zainteresować

0: kredytobiorców. Zgodnie z prognozami ekspertów stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
1: Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
0: Tyle Krzysztof Berenda z najnowszymi informacjami. Oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 8, a teraz najnowsze doniesienia, ale ze świata sportu. Liga Mistrzów na otwarcie w finale Paris Saint-Germain. PSG zremisowało wczoraj z Bayernem Monachium. Wynik starcia 1-1. Z murawy przenosimy się na siatkarski parkiet w Plus-Lidze. Ekipa ze stolicy wywalczyła brąz. PGE Projekt Warszawa pokonała Sekoresowie 3-0. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
2: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torbar.
0: No a w czwartym finale Plus-Ligi Bogdanka Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Piąty mecz w najbliższą niedzielę, a na kortach w Rzymie porażka Huberta Hurkacza, który kończy rywalizację w turnieju ATP 1000 na pierwszej rundzie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Pogodowa mapa znów podzielona, tym razem pod względem temperatury, także maksymalnie na termometrach w Rzeszowie na przykład 24 stopnie, to najwięcej. 22 kreski pokażą termometry w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Warszawie, ale już nad morzem na przykład 10 stopni tylko, 12 w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze. I dziś może rzeczywiście popadać, będzie pochmurno w tych regionach, na północy i na północnym zachodzie szczególnie, a na południu może zagrzmieć.
3: No to piorunem do pracy, 4 po 7.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: Mamy taką poranną moc, bo nasze baterie ładujemy energią muzyki. Hity na maksa działają najlepiej. Bieber, Justin, Minaj, Nicki. 10 po 7. Meus, Asia, Jakubek, Irek, taki zestaw.
1: Ale super, ekipę żeśmy zmontowali. Jeszcze Taco.
0: O, Taco, Hemingway Taco. Hemingway Taco, bilety na Taco będziemy wam rozdawać za parę minut, póki co 7:10.
1: I historia nie do wiary, a jednak.
0: No.
1: Papież Leon chciał sobie zmienić dane w swoim amerykańskim banku w Chicago, no i zadzwonił na infolinię,
0: jak każdy porządny obywatel.
1: A pani konsultantka z infolinii, jak się dowiedziała, że rozmawia z samym papieżem, się rozłączyła.
0: Dlatego, że była wierząca. Tak, naprawdę była wierząca i szczęśliwa, bo kim jest papież? Papież jest następcą świętego Piotra. A ludzie zadowoleni z życia raczej do szybkiego spotkania ze świętym Piotrem nie dążą, nie? Tam w swoim czasie.
1: Prawda.
0: Wiadomo.

0: Tego, Khalid, Griffin i niby niczego nie brakuje, ale kiedy wjeżdża na przykład to...
1: Nie wyjrzałbym.
0: Och, tak. To myślicie sobie, fajnie byłoby być na przykład w najbliższy weekend we Wrocławiu i w sobotę zaszaleć na koncercie tego artysty.
2: Przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Taco Hemingway 9 maja we Wrocławiu i 4 bilety na ten koncert leżą od tutaj na
0: ludzie,
2: naszym stole.
0: 4 wejściówki na Taco Hemingwaya dla tych, którzy teraz za pomocą głosóweczki na Messengerze RMF Max dadzą nam znać, jak dobrze będą się bawić na tej imprezie.
2: Wszystkie chwyty pod sceną są dozwolone, więc się w ogóle nie krępujcie, odpalcie głosówkę, wyślijcie ją na maksowego Messengera i pokażcie, jak doskonale będziecie się bawili we Wrocławiu pod sceną na koncercie Taco.
0: 4 wejściówki do wzięcia teraz.
2: Max.
0: Teraz Messenger niech idzie w ruch, dajcie próbkę waszych wielkich, gigantycznych umiejętności.
2: I radości.
0: I radości.
2: Też.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: na start.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody, Włocławek Wiejska 5.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też, bo

0: Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: Black Memories. 29 minut po godzinie 7. Tak się pięknie złożyło, że dzisiaj o poranku w RMF Max walczycie o 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.
1: Makarena. Piotrek jedzie na koncert Taco Hemingwaya. Makarena.
0: Piotrek by chciał bardzo, ale Piotrula, dziękujemy ci za tą głosówkę. Koniecznie musisz poznać Julkę.
2: Tako, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu. Wyjdź za mnie.
3: O, jaka odważna propozycja. Ciekawa, co na to Iwona.
4: Zakochałam się bogatego, zakochałam się bogatego.
0: Iwona pozdrawia prosto z zaplecza apteki, na której pracuje. A ten, który zdobywa 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, ma na imię Rafał.
5: Będę się bawił tak dobrze, że z dup po prostu będą szły iskry.
0: Dodatkową pirotechnikę na wrocławskim koncercie Taco Hemingwaya zapewnia RMF Max. Rafał,
3: Rafał,
0: baw się dobrze. Może ten numer poleci na żywo. Dajcie znać.

0: Same hity na maksa, na start każdego dnia, to jest nasza norma i my się tej normy trzymamy. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max.
1: To jest, u nas jest tak w maksie malowniczo, jak na jednej z najpiękniejszych plaż Wielkiej Brytanii.
0: Tak?
1: Tam niecodzienne zdarzenie, słuchajcie, samochód za prawie 500 000 złotych, zaparkowany na tej pięknej plaży i przyszedł przypływ. I zabrał auto.
0: Ale to nie było zwykłe auto, to był Land Rover Discovery. On sobie chciał trochę poodkrywać.
1: A dzisiaj na maturze jest rozszerzony angielski.
0: Znacie języki, wiecie, co znaczy Discover.
1: Dla tych, co w drodze. Niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
6: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trafione.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
3: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
6: I po reklamie.

0: Kierownica waszego samochodu zamieniła się w fortepian, na którym wygrywacie rytm właśnie tego numeru Magnetic Bouse'a. Jak to na nas działa? 10 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nadzieja naszej polskiej kadry, zdaje maturę tutaj w Polsce. I z tej okazji Jan Tomaszewski, legenda polskiej kadry, mówi: Oskar, z polskiego musi być piątka.
0: Piątka, panie Janie, kochany. Przecież teraz na maturze to nie ma ocen, są procenty.
1: No, procenty.
0: Ale właśnie z powodu procentów to pan Jan może tego nie pamiętać. Bądźmy bliżej, jak mówi Dawid Podsiadło. Jest druga, 0-5. Jest siódma.

0: absolutnie konieczna na dobry początek dnia. Ariana Grande w RMF Max.
1: 5 minut i godzina 8. O 8 flash informacyjny o kłopotach na A4 na Dolnym Śląsku i S7 na Pomorzu. Zostańcie na więcej szczegółów. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wow, ale masz wypieki.
7: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
6: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
7: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
8: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie.

0: czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
1: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605 662 505.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: Jest ósma, czas na flash, czyli garść najnowszych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my wracamy na Łotwę. Jak już wiecie z naszych fleszy, na terytorium tego kraju wleciały dwa drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej LETA w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bezzałogowców, ale tylko dwa się rozbiły.
7: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
6: Tyle od Jakuba Rybskiego, a z utrudnieniami mierzą się teraz kierowcy korzystający z S7 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Osobówka wjechała w barierę. Częściowo zablokowany jest pas włączania się do ruchu w kierunku Warszawy. A na problemy z płynną jazdą narzekają też zmotoryzowani z Dolnego Śląska. Na czwórce w okolice węzła Wądroże Wielkie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu ciężarówki z busem możecie objechać korek, zjeżdżając na węźle Budzisz na wojewódzką 345. Premier Donald Tusk ma dziś rozmawiać z papieżem Leonem. Audiencja w Watykanie zacznie się za godzinę. O 15:30 natomiast szef rządu ma widzieć się z premier Włoch Giorgio Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. Maturzyści mają za sobą trzeci egzamin, zestaw podstawowy zamknięty. Wczoraj starcie z językiem angielskim.
8: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
9: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
10: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
11: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
6: Usłyszał przed drugim ELO w Gdańsku Stanisław Pawłowski, a dziś rozszerzenie z angielskiego i historia muzyki dla chętnych. Jutro biologia i filozofia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w finale melduje się Paris Saint-Germain. Starcie z Bayernem Monachium zakończyło się remisem 1-1. Pedrze powalczy z Arsenalem. Brąz dla PGE projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy ograli AS Koresowie. Czwarte spotkanie zaowocowało wynikiem 3-0.
12: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.
6: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający projektu Warszawa. Na Worlen Basket Lidze koszykarska Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin 88-80. Swoją rywalkę zna już Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Katie McNally, która pokonała Darię Kasatki na starcie jutro o 10. Dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, może popadać i tak będzie przede wszystkim w centrum i na południu kraju, ale tam na szczęście też jest opcja na rozpogodzenie.

0: dnia, natomiast bez rozpogodzeń, z szarościami i z opadami na pewno północ i północny zachód kraju. No i też ten podział, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, nie jest sprawiedliwy. 10 stopni nad morzem, 12 z plusem w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze, natomiast 20 już w Warszawie, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie 24.
1: 3 po 8 na zegarach RMF.

0: To nie jest magia, korki są mniejsze, bo słuchacie RMF Max, a my poprawiamy wam każdą drogę do pracy, zwłaszcza w czwartkowy poranek, zwłaszcza 9 minut po 8.
1: I mamy dobre wiadomości dla wszystkich dzieci, które chciałyby dostawać prezenty na komunię, ale nie idą do komunii.
0: I jeszcze dla rodziców tych dzieci to jest świetna wiadomość. Nie idziesz do komunii, ale możesz dostawać prezenty jak na komunię.
1: I możesz zrobić im prezent, bo jest alternatywa, nazywa się to pospleciny.
0: Pospleciny.
1: Generalnie jest impreza przy dębie, bo dąb to jest taki symbol rozwoju i mocy. Przy tym dębie jest rodzina, są znajomi, dziecko w centrum uwagi, no i te prezenty.
0: I też jest co łaska, też. To jest trochę jak w kościele.
1: Co łaska też
0: tak,
1: jest?
0: Wkładasz do dziupli w tym dębie, no. I potem zabawa polega na tym, że trzeba znaleźć, w której to dziupli leży, i to wyciągasz, wychodzisz, jeszcze więcej zabawy.
1: Super!

0: Kup sobie taki t-shirt, Asia. Mówię ci, kup
1: sobie.
0: Wiesz,
1: że nie mam takiego t-shirta?
0: Do pracy nie nosi, ale duszę mam, mówię wam, z napisem California Love. Asia Małys, Jerek Jakubek, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8. Wielkie porządki, słuchajcie, wielkie porządki na Instagramie.
1: Co to w ogóle jest za historia? No, Instagram wczoraj usuwał fałszywe konta. Te wszystkie, wiecie, boty, fejki i tak dalej. No i Ania Lewandowska się pożaliła, że straciła 50 tysięcy obserwujących i nie wie dlaczego.
0: Ja wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego straciła, ale wiem też dlaczego te boty tam na tym koncie były.
1: Bo?
0: One też lubią dietę pudełkową i ćwiczenia. Super, 18 po 8.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
6: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
5: Więcej na naszym fanpage'u.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
8: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8. Zawsze miło, gdy wpadnie do nas Rihanna, ale jeszcze przyjemniej, kiedy odwiedza nas ten facet. Mr. Pitbull zostawił dla was taką specjalną karteczkę z informacją, by podać ją o 8.30, a 8.30 będzie za minutkę, więc wybaczcie, że...
1: Zrobimy to troszkę wcześniej.
0: Z minutowym falstartem.
1: Mr. Pitbull będzie grał w Polsce, no i oczywiście bilety na te koncerty, no wiecie, gdzie ich szukać.
0: Tu w RMF Max, podobnie jak na tę artystkę.
1: Madison Beer, ona także już niebawem pojawi się na naszej polskiej ziemi i w kanale nadawczym bilety będą rozdawane.
0: I uwaga, uwaga, uwaga, uwaga! Enrique Iglesias!
1: Jedyny Enrique Iglesias, niepowtarzalny Enrique Iglesias.
0: Dla przyjaciół Henryk Kościelniak, jeżeli chcecie zdobyć bilety na Enrique, Madison Beer, Pitbulla, bilety na ING!
1: Silesia, please, to wiecie co robić, bądźcie blisko RMF Max, słuchajcie uważnie i łapcie te bilety od nas!
0: Rozdajemy je absolutnie przez cały dzień.

0: Powiem wam, że bardzo bym chciała mieć taką koleżankę jak Ellie Goulding, naprawdę. Strasznie bym chciała mieć taką koleżankę. Dobrze, że ją gramy w Maxie, bo tak się trochę czuję, jakbyśmy się znały.
1: Elka, weźcie się poznajcie, bo przychodzi Aśka normalnie, 3 lata już ze mną te poranki ogarnia, są przyjemne.
0: Ej, to, że o tobie tak nie powiedziałam.
1: To jest Ela, to jest Asia. Chcecie się jeszcze podać? Czy na misia?
0: Ale czy ty reprezentujesz Eli w tym układzie, czy co?
1: Bo ja wiem. Przyjaciel Eli, Irek, od zawsze, nawet... Nawet tak się bardzo lubimy, że mogę o niej mówić Goulding, kiedy cały świat mówi Goulding.
0: A to wszystko zależy jak leży.
1: Sprytne spostrzeżenie. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Beautiful. Beautiful zagrane dla branży beauty, która uwielbia sobie robić paziksy 13 minut przed 9, słuchając RMF Max. Anima, specjalnie dla was.
1: Jest w końcu wymarzona praca. To jest po prostu praca marzeń. No. Ponad 200 tysięcy złotych za oglądanie mundialu można zarobić. Trzeba obejrzeć wszystkie 104 spotkania od deski do deski. Super. Trochę te spotkania tam w internecie pokomentować. A to wszystko robisz ze specjalnie przeszklonego biura na jednej z głównych ulic Nowego Jorku.
0: Bez ubrania.
1: Czemu bez ubrania?
0: No bo szukam jakiegoś haczyka. Przecież to nie może być takie piękne. Hej! Piękne jak ta nowość od Wiktora Waligury. 4 pory roku.

0: Monika i bum Chico i bum wszystko. I tak no, fajnie gramy przed dziewiątą w poranku RMF Max.
1: Loco Loco, czyli szalona, szalona jest ta kwota, słuchajcie, trochę większa niż 14 331 złotych. Te pieniądze są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi, tylko są podpowiedzi, żeby wam było trochę łatwiej trafić w tę kwotę, którą można zgarnąć na naszej antenie. 14 331 za mało, 16 500 za dużo. Super okazje wjeżdżają teraz na nasze www.rmfmax.pl.
2: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej.

0: Calcium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: To jest RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
1: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Głośne chrapanie czy nadmierna potliwość – te objawy sygnalizują zaburzenia snu u dzieci. Od niedawna we włocławskim szpitalu są wykonywane badania polisomnograficzne. Posłuchajcie o szczegółach.
3: W naszym szpitalu dostępne są już właśnie te specjalistyczne badania polisomnograficzne dla dzieci, czyli szybka i dokładna diagnostyka bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków, a takich ośrodków, które oferują tego typu badania, bardzo kompleksowe i bardzo dokładne badania snu, jest naprawdę w Polsce niewiele. Zaburzenia snu są u dzieci częstsze niż mogłoby się to wydawać, bo mogą dotyczyć nawet od 20 do 40% najmłodszych.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Trwa ogólnopolski konkurs Policjant, który mi pomógł. Funkcjonariuszy z Włocławka, którzy mogą być przykładem dla innych, możecie zgłaszać do końca miesiąca. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
4: Idea konkursu polega na tym, by wyłonić policjantów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem, serdeczną pomocą lub konsekwencją. Chodzi też o takich, którzy wyróżnili się empatią, profesjonalizmem lub szczególnymi umiejętnościami podczas pomocy pokrzywdzonym. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy. Osoba indywidualna, organizacja lub instytucja. Termin nadsyłania kandydatur mija 31 maja.
0: A więcej informacji znajdziecie na stronie włocławskiej policji. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona Nocy Muzeów. 16 maja między godziną 19 a 23 atrakcje będą czekać na włocławian w oddziałach przy Słowackiego, Zamczej, Szpichlernej, a także w gmachu przy ulicy Bulwary imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
5: Będzie oczywiście bardzo dużo atrakcji dla dzieci, warsztaty różnego rodzaju, drewniane puzzle. Będzie możliwość zakupu wyrobów kuchni tradycyjnej, przygotowanej.

0: przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chełmicy Małej.
1: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dzisiaj na kujawskim niebie będą rządzić chmury i według meteorologów do późnego popołudnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale w ciągu dnia możemy też liczyć na niewielkie przejaśnienia. A jak będzie? Zobaczymy. Najwyższa wartość, jaką będą pokazywać termometry w regionie, to 11 na plusie, a warunki biometeo dzisiaj nam nie sprzyjają, więc możemy narzekać na senność i problemy z koncentracją. Oprócz tego trochę wieje i z czasem te podmuchy mają być silniejsze, co może dawać nam się we znaki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Jeżeli jesteś teraz w pracy, to podnieś na chwilę wzrok, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Widzę, że nie patrzysz w prawo.
4: Patrzyłam.
3: Nie, ale nie patrzyłaś.
4: W lewo i w prawo.
3: No i co widzisz?
4: No, nie ciebie, bo ty jesteś na wprost.
3: 4 minuty po godzinie 9:00, zwykły czwartek w pracy także może być zachwycający pod jednym małym warunkiem. Zobaczcie, jak jest fajnie dookoła. Macie włączone RMF Max, włączcie także jutro rano.
4: Jutro będzie jeszcze fajniej.
3: Irek Jakubek, będzie pięknie.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Jak dwa dni, które nam zostały do weekendu, a tak właściwie to już takie półtora dnia, bo to przecież w piątek po południu już będziemy weekend witać, ale no niestety nie znalazłem piosenki półtora dnia. A już zwłaszcza tak fajne jak ta od Bledki. No to przed nami też fajne przedpołudnie, które mam nadzieję spędzicie z nami. Byle do obiadu startuje najlepszy program do słuchania w pracy. A dlaczego najlepszy? Dlatego, że czas najszybciej z nami mija, udowodnione naukowo. Junior Caldera, za chwilę Sophie Ellis Bextor, Can't Fight This Feeling, Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13.
1: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj, kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: I po reklamie.

0: kotem od Metznera jeszcze parę miesięcy temu, nawet chyba parę tygodni temu nie wiedzieliśmy o tym chłopaku prawie nic, przynajmniej większość z nas, a teraz to już gwiazda pełną gębą dzięki temu kawałkowi. No słuchajcie, wczoraj też jeszcze niewiele wiedzieliśmy, jak to jest z zawartością naszego konta w zabawie za dużo, za mało, a teraz już wiemy dużo, dużo więcej, to znaczy 14 331 zł to jest za mało, a 16,5 tysiąca to za dużo, także widełki robią się coraz węższe, coraz łatwiej trafić, a jak traficie w finale dokładną kwotę, która jest ukryta na naszym koncie, no to ją zabieracie dla siebie, no to jest prosta sprawa. Ładnych paręnaście tysięcy złotych może trafić z naszego konta prosto na twoje. To co, dasz sobie szansę? Wejdziesz do gry, co ci szkodzi? Jeden SMS, który na dodatek, słuchajcie, teraz pomnożę 109 razy, bo mamy rundę bonusową, a dlaczego nie? 109 razy większa szansa na znalezienie się w finale i zgarnięcie kasy, jeśli teraz wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 albo wbijesz na www.rmfmax.pl. Tylko zrób to naprawdę teraz, bo tylko 7 minut rundy bonusowej. Także nie obijamy się, nie zastanawiamy, wchodzimy do gry, bo trzeba sobie dać szansę na przypływ kasy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. MAX!
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
15: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
16: I po reklamie.
17: Tu jest RMF Max.
18: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
19: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
20: Hity na maksa.
21: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
22: Dzisiaj na kujawskim niebie będą rządzić chmury i według meteorologów do późnego popołudnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale w ciągu dnia możemy też liczyć na niewielkie przejaśnienia. A jak będzie? Zobaczymy. Najwyższa wartość, jaką będą pokazywać termometry w regionie, to 11 na plusie, a warunki biometeo dzisiaj nam nie sprzyjają, więc możemy narzekać na senność i problemy z koncentracją. Oprócz tego trochę wieje i z czasem te podmuchy mają być silniejsze, co może dawać nam się we znaki.

Kochasz Sobel Francis i Dim z RMF Max? No, ja może nie kocham, ale naprawdę lubię ten numer. A nie, ja jeden, bo często o niego prosicie w wiadomościach. Myślę, że ten kawałek też się wam spodoba. Mówię spodoba, bo mogliście go jeszcze nie usłyszeć. To jest naprawdę świeżynka od Aloka i Kalida. Z fajnym, idiomowym, tanecznym vibe'em. No, jest to taki kandydat na hit lata, przynajmniej jeden z hitów lata. Dive into me. Nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowo

0: RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.

0: pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność, potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
1: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
2: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistami. W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Czy pożar został opanowany?
2: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
1: O czym informował Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Maczeta i zakazane substancje w centrum Włocławka. Miejski monitoring pomógł zatrzymać grupę osób przy zielonym rynku. 2 mężczyzn wymachiwało niebezpiecznymi narzędziami, a całą sytuację zaobserwowała operatorka kamer.
3: Dyżurny Straży Miejskiej, mając tego rodzaju informacje, od razu powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji. No i po kilku minutach osoby te, które stwarzały jakiś rodzaj zagrożenia czy też czynu zabronionego, zostały potraktowane przez policjantów poprzez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego.
1: Mówił rzecznik Włocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. Przy włocławskim szpitalu powstanie parking, który pomieści blisko 500 samochodów. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
4: Przy wojewódzkim szpitalu specjalistycznym zostanie wybudowany 6-kondygnacyjny parking. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji. Przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj ma zostać ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2028 roku.
1: To był Bartek Seklecki. Kiedy słupki rtęci oscylują wysoko powyżej zera na drogach regionu, widać sporo motocyklistów. Jeżdżąc po mieście, zwłaszcza w godzinach szczytu, warto mieć oczy dookoła głowy.
5: Tutaj naprawdę nie potrzeba wiele, wystarczy dotknięcie motocykla przez samochód osobowy i już można wytrącić z równowagi takiego motocyklisty i spowodować upadek.
1: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało dofinansowanie na projekt wspierający uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz nauczycieli. Program obejmuje zajęcia z języka angielskiego, matematyki, warsztaty rozwijające kreatywność i kompetencje społeczno-emocjonalne, a także szkolenia dla nauczycieli. W projekcie bierze udział 50 szkół z naszego regionu, m.in. placówki z Włocławka, Zbiczna czy Kowala. Tyle o 10 w RMF Max. To był włocławski flash w pigułce. A już za chwilę sprawdzimy prognozy i powiemy, co nas czeka w pogodzie w kolejnych godzinach. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów

0: PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dużo chmur, przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia. Według prognoz tego możemy spodziewać się dzisiaj w pogodzie. Na razie wieje delikatnie z północy, ale z czasem podmuchy mogą zyskać na sile, co niektórym może dawać się we znaki. Słupki rtęci oscylują w okolicy 10 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 11 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo warunki biometeo są niesprzyjające.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Hity na maksa.
3: Na zegarach 10, w kalendarzach 7 dzień maja. Dzisiaj jest dzień hasła. Do tego sobie jeszcze wrócimy, ale na razie wracamy do grania. Wiktoria Kida ze swoim projektem Księga Żywiołów, do którego zaprosiła Oskara Cymsa, no i zaprosiła z fajnym skutkiem. Gdy będziesz sam już teraz w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Girl Power w RMF Max, Pink Panthers z Zarą Larson, Stateside. No i przy dziewczynach od razu kawka jakoś lepiej wchodzi. Za nami Stateside, a przed nami emocje, bo jeszcze dzisiaj możesz zgarnąć od tak kilkanaście tysi w RMF Max. Wystarczy zainwestować ile? 3,69, czyli słuchajcie, mniej niż w zdrapkę. A w zamian nie zgarniasz kilku złotych, tylko no właśnie kilkanaście tysięcy. Ile dokładnie? To trzeba odgadnąć w finale. Między 14 331, to wiemy, że to jest za mało, a 16,5 tysiąca to jest za dużo. Jak ustrzelisz właściwą kwotę, zabierasz te pieniądze ze sobą i wydajesz. A nawet jak się nie uda trafić w finale, to i tak zgarniasz 500 zł, więc no, słuchajcie, win-win. Kto jak nie ty, kiedy jak nie dzisiaj. Ślij SMS-a z hasłem MAX za 3,69 pod 7327 albo kliknij na www.rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
8: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Can't Deny It, Jazzy i Spritz w RMF Max. Dzisiaj jest dzień hasła, już wspominałem. Słuchajcie, no wiadomo, z tymi hasłami jak jest, każą nam mieć eksperci od cyberbezpieczeństwa. Takie trudne hasła, skomplikowane. No i w większości mamy oczywiście, ale do tych takich ważniejszych serwisów. Natomiast do tych mniej ważnych to jest jedno uniwersalne hasło, wszędzie takie samo. Marysia 15, Kicia Kocia 123, Barcelona 9, czasem adres zamieszkania, czasem imię pierwszego chłopaka. No to zdradźcie, słuchajcie, jakie jest u was takie uniwersalne hasło. Między nami to zostaje, więc spokojnie, nie musicie się obawiać, zresztą też nie znamy loginu. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość. Modelki z nami i Miss Dior. Patrzę w twoje

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
1: Koblenz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
8: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
9: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dużo chmur, przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia. Według prognoz tego możemy spodziewać się dzisiaj w pogodzie. Na razie wieje delikatnie z północy, ale z czasem podmuchy mogą zyskać na sile, co niektórym może dawać się we znaki. Słupki rtęci oscylują w okolicy 10 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 11 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo warunki biometeo są niesprzyjające.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Włocławek.

0: pum pum girl.
1: Spokojnie w tytule, Con Calma, Daddy Yankee, Snow, i to jest właśnie taka nuta troszeczkę na uspokojenie, nie ukrywam, w RMF Max, bo czwartek, 11 to jest właśnie taka, prawie 11 to już to jest taka zdradliwa pora trochę i my już myślimy o weekendzie, o końcówce tego tygodnia, a szef właśnie odwrotnie już kombinuje, co nam tam jeszcze wepchnąć przed piątkiem, bo wie, że w piątek to już nie ma sensu. Znaczy wie albo nie wie, bo to już w piątek też trzeba uważać. Także ostrożnie, jak się da, to po prostu unikajcie szefa, szefowej, dla bezpieczeństwa. Męskie granie, orkiestra nareszcie, a za chwilę witamy 11 fleszem i prognozą pogody.

0: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
2: W RMF Max hit za hitem.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Słuchacie RMF Max Włocławek. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 11. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
4: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
3: Tyle Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Włocławek.
3: Chcecie zadbać o swoje samopoczucie i ciało? Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą zrobić sobie serię badań w ramach programu Moje Zdrowie.
5: Udział w programie jest bezpłatny, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i realizowany przez wszystkie placówki POZ. Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę. Można to zrobić na kilka sposobów. W internetowym koncie pacjenta w zakładce Profilaktyka, w aplikacji mobilnej Moje IKP w zakładce Profilaktyka oraz bezpośrednio w przychodni POZ, do której jesteśmy zapisani, czyli złożyliśmy deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.
3: Powiedziała RMF Max Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzicie biznes i potrzebujecie pracowników, a może szukacie pracy? Jeżeli tak, to 15 maja warto pojawić się w cechu rzemiosł różnych, gdzie odbędą się targi pracy. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
6: Bardzo dużo firm mówi, że się nie spodziewali, że przyjdzie tyle ciekawych osób, że rzeczywiście tyle ciekawych rozmów będą mieli okazję odbyć.
3: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. W RMF Max na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Jeżeli kochacie taniec, śpiew, ale nie tylko, to warto zajrzeć dziś do Browaru B, gdzie odbędzie się impreza Fabryka Marzeń, podsumowująca artystyczny sezon. Początek eventu o godzinie 18:00, wstęp jest wolny. 17. zwycięstwo Anwilu Włocławek w Orlen Basket Lidze. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Na zakończenie sezonu zasadniczego podopieczni Ronena Ginsburga wygrali z Energą Treflem Sopot 94-79. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole gospodarzy był AJ Slaughter, który opuszczał parkiet z dorobkiem 13 punktów. W ekipie z Trójmiasta wyróżniał się Grant Sherfield. Amerykański obwodowy trefla zapisał na swoim koncie 19 oczek. Anwil Włocławek zakończył sezon zasadniczy z bilansem 17 zwycięstw oraz 13 porażek.
3: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Na kujawskim niebie dominują chmury i może przelotnie popadać, ale istnieje też szansa na niewielkie przejaśnienia. Słupki rtęci oscylują w okolicy 11 kreski, a północny wiatr będzie z nami przez kolejne godziny i to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza, ale też niektórym może dawać się we znaki, bo z czasem ma wiać coraz silniej. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biomet jest niekorzystny, więc warto mieć pod ręką kubek kawy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Pewnie was jakoś bardzo nie zaskoczę, jak powiem, że jestem mega fanem Kanksa, bardzo lubię jego styl, ale tym numerem to mnie po prostu rozwalił. Still feel some

0: No i to jest hit, który najlepiej opisuje huśtawki humorów naszego szefa, Upside Down w oryginale, a w przeróbce Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w RMF Max. A ja przy okazji mam, słuchajcie, taki niezobowiązujący temat, bo tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Serio. Wcale nie musisz wysyłać hasła Max na 7327 za skromne 369. Nie musisz też nic klikać na rmfmax.pl. No bo po co to robić? Przecież ktoś inny może zgarnąć kasę. Ale, no właśnie jest to jedno ale, że to przecież możesz być ty. Ty się możesz cieszyć dzisiaj z kilkunastu tysięcy złotych. Ile dokładnie? Między 14 331 a 16,5 tysiąca. Jeśli zadzwonimy do ciebie, a ty podasz prawidłową kwotę, to zgarniasz te pieniądze i jeszcze dzisiaj możesz zacząć je wydawać. Znaczy, możesz zacząć wydawać, a możesz schować na konto, niech sobie leżą albo niech pracują. Żeby jeszcze podkręcić emocje, to podkręcamy wasze szanse. Mamy takie magic hour, a właściwie magic minute, bo przez najbliższe 10 minut wszystkie wasze zgłoszenia mnożymy, uwaga, aż 113 razy. Zgłoszenia SMS-owe, hasło Max pod 7327 albo zgłoszenia online na www.rmfmax.pl. 113 razy większa szansa na znalezienie się w finale tylko teraz. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
12: A nie mówiłam?
11: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
13: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
16: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wpadaj. Zostań.
3: Elo.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: od Gipsa w RMF Max, no to idealna za kółko. Co prawda tam w tekście jest materiał na kilka tysięcy złotych mandatu i kilkadziesiąt punktów karnych, ale to nie będziemy się przecież to zagłębiać. Ważne, że bit dobry. Dobra, czy będzie dobra pogoda, to o tym za chwilę w prognozie, a po niej Dua Lipa i Houdini. Max. Reklama.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz. Ciebie skrywają.

0: środku dzięki Mardom Łochocin. Oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: miejscach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
4: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj. Wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
5: W szkole branżowej czeka na Ciebie. Magazynier Logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Na kujawskim niebie dominują chmury i może przelotnie popadać, ale istnieje też szansa na niewielkie przejaśnienia. Słupki rtęci oscylują w okolicy 11 kreski, a północny wiatr będzie z nami przez kolejne godziny i to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza, ale też niektórym może dawać się we znaki, bo z czasem ma wiać coraz silniej. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biomet jest niekorzystny, więc warto mieć pod ręką kubek kawy.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max Włocławek.

0: sobie.
1: Komu miałbym powiedzieć, pyta Bledka w RMF Max. Nie wiem, ale nam może zaśpiewać. Słuchajcie, przedwczoraj dramatyczny półfinał Arsenalu z Atletico. Wczoraj też zacięty mecz Bayernu z Paris Saint-Germain. I już wiemy, że w finale Ligi Mistrzów tegorocznym zagrają Arsenal z PSG. I ciekawostka, w 70-letniej historii rozgrywek Ligi Mistrzów, wcześniej Pucharu Mistrzów, to będzie pierwszy dopiero finał między drużyną z Anglii i Francji. Aż trudno uwierzyć. I w ogóle czwarta w historii dopiero sytuacja, że mierzą się ze sobą dwie drużyny z dwóch różnych europejskich stolic. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce ponad 50 lat temu, jak Panathinaikos Ateny grał z Ajaxem Amsterdam. Także będzie ciekawie, no bez tego też by było ciekawie, ale taki smaczek dodatkowy. Więcej informacji niekoniecznie ze sportu, już punktualnie o 12 we Fleszu, po Fleszu prognoza pogody, a teraz John Summit, The Chainsmokers, Easy All The Time.

0: Blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseledu.pl.
11: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
12: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Minęło południe. Słuchacie RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash. Najpóźniej za 2 tygodnie powinniśmy się dowiedzieć, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent. Rząd chce więc znaleźć całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE.
1: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
0: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Od 20 do nawet 40% dzieci ma zaburzenia snu. Często są bagatelizowane, ale nieleczone problemy ze snem mogą wpływać na rozwój dziecka, jego koncentrację, zachowanie czy wyniki w nauce. Od niedawna we włocławskim szpitalu są wykonywane badania polisomnograficzne. O tym mówimy Wam od rana w RMF Max. Jak podkreślają specjaliści, jest to szybka i dokładna diagnostyka.
3: W naszym szpitalu już wykonujemy te badania polisomnograficzne. To jest najbardziej kompleksowa metoda oceny snu dziecka, bo podczas jednej nocy monitorujemy m.in. oddychanie, pracę serca, poziom natlenienia krwi czy fazy snu, a dzięki temu możliwe jest naprawdę bardzo precyzyjne rozpoznanie problemu i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. W 2028 roku Włocławek będzie gospodarzem dużej imprezy sportowej, czyli lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Będzie to już 104. edycja wydarzenia.
4: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Przed nami nie lada gratka dla miłośników historii. Już 16 maja wieczorową porą swoje podwoje otworzą włocławskie muzea. Czekają na Was ciekawe wystawy i warsztaty, ale nie tylko.
5: Przygotowaliśmy kartę zadań, która poprowadzi naszych gości przez wszystkie nasze obiekty, bo w każdym z naszych budynków należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Odpowiedzi trzeba szukać na wystawach. Komu uda się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie te 4 pytania, będzie miał szansę na zdobycie upominku w Nocy Muzeów. Oczywiście liczba gadżetów jest ograniczona.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Po włocławskim niebie krąży sporo chmur i jeszcze dzisiaj gdzieniegdzie w regionie będzie padać deszcz, ale istnieje też szansa na przebłyski słońca. Słupki rtęci dobiły do 11 kreski. Według meteorologów cieplej już dziś nie będzie i cały czas towarzyszy nam północny wiatr, który ma dąć coraz silniej, a to będzie obniżać odczuwalną temperaturę. Jeżeli musicie wyjść z domu, warto ciut cieplej się ubrać. No i pamiętajcie też o parasolu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Pierwsza, no może jedna z pierwszych zasad ludzi w pracy to, że czwartkowe popołudnie to już właściwie piątek, a właśnie minęła 12:00 i zaczynam ją razem z Damianem Dawidem, The First Time. Dawid Miązek, Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania pracy, zapraszam.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jest hit, który wciąga na maksa, może bardziej przyciąga niż wciąga, bo to Magnetic od Bausy. Tytuł, który zobowiązuje. Słuchacie RMF Max, a teraz uwaga, bo to może się udać. To się naprawdę może udać, serio. Zamknij na chwilę, dosłownie na chwilę oczy i wymyśl konkretną sumkę gdzieś między 14 331 a 16,5 tysiąca. I teraz zapisz to na tej żółtej karteczce, jeśli masz pod ręką, a jeśli nie, to zapamiętaj, bo to może być hajs, który dzisiaj dostaniesz od RMF Max. Słuchajcie, my w finale pytamy tylko o pieniądze, które możesz wygrać. Taką mamy luźną zabawę. Tylko daj nam znać, że chcesz tę kasę, że chcesz odgadywać, ile jest ukryte na naszym koncie i chcesz te pieniądze dla siebie. A daj znać SMS-em z hasłem MAX wysłanym pod 7327 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Finał już bardzo niedługo, bo koło 14. RMF Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
16: I po reklamie.

California Love, White 2115. Vivi Simon i Palar, to jest RMF Max. Ja sobie czytam, że słuchajcie, na wybrzeżu brytyjskim, konkretnie w Walii, na pięknej plaży, ktoś w łatwy i szybki sposób stracił luksusowego SUV-a wartego na polskie 400 tysięcy złotych. W jaki sposób?

0: Dzik rabatowy na MediaExpert.pl. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
13: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC/AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
17: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
18: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Po włocławskim niebie krąży sporo chmur i jeszcze dzisiaj gdzieniegdzie w regionie będzie padać deszcz, ale istnieje też szansa na przebłyski słońca. Słupki rtęci dobiły do 11 kreski. Według meteorologów cieplej już dziś nie będzie i cały czas towarzyszy nam północny wiatr, który ma dąć coraz silniej, a to będzie obniżać odczuwalną temperaturę. Jeżeli musicie wyjść z domu, warto ciut cieplej się ubrać. No i pamiętajcie też o parasolu.

do zapomnienia hit od Calvina Harrisa i Rihanny. This is what you came for w RMF Max. Dokładnie parę dni temu była 10. rocznica premiery, a dalej działa dokładnie tak samo jak przy pierwszym odsłuchiwaniu. No ale na tym polegają genialne kawałki, których oczywiście jeszcze więcej będzie w programie I Wszystko Gram, który już niedługo startuje. Po 13 przejmują was Ania Wojtkowiak i Fiołas. I oczywiście będą emocje związane z finałem zabawy Za dużo, za mało. Może to do ciebie wpadnie kilkanaście tysięcy złotych. Szczegóły na rmfmax.pl. Ja już za dzisiaj dziękuję i oczywiście słyszymy się jutro po godzinie 9:00, a ode mnie jeszcze na do widzenia Alex Warren i Fever Dream. Dawid Miązek, cześć!

0: macie?
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Sławek 89,2 FM.
1: Na zegarach 13:00, słuchacie RMF Max, Włocławek, Anna Łopuszańska, zapraszam. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
2: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
1: Mówił Karol Nawrocki. Nic nie wskazuje jednak na to, by senatorowie poparli wniosek prezydenta.
3: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
1: Mówił senator Marek Borowski. Za przeprowadzeniem referendum będzie natomiast opozycja.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W RMF Max wracamy do tematu mężczyzn zatrzymanych niedawno przez policję przy Zielonym Rynku. W poniedziałek wieczorem grupa osób zwróciła uwagę operatorki miejskich kamer. Ta poinformowała służby, że dwie z nich mają przy sobie niebezpieczne narzędzia.
4: Jeden z tych mężczyzn miał przy sobie i wymachiwał maczetą, a drugi posiadał innego rodzaju narzędzie.
1: Mówił rzecznik Włocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. Przed nami ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex. Będzie to już czwarta edycja tego wydarzenia.
5: Przyjeżdżają całe ekipy z różnych miast w Polsce i bardzo się starają, przygotowują tego konkursu przez wiele miesięcy, żeby właśnie we Włocławku wystąpić. Także, proszę Państwa, warto przyjść, pokibicować.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. A teraz zaglądamy do włocławskiej Książnicy. Już 14 maja w gmachu przy ulicy Warszawskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Markiem Kamińskim. O szczegółach powie wam nasz reporter Bartek Seklecki.
6: Marek Kamiński jest znanym podróżnikiem, fotografem oraz autorem książek. Organizatorzy zapowiadają spotkanie jako podróż do najbardziej odległych miejsc. Kamiński może się pochwalić rekordem Guinnessa, ponieważ jako pierwszy człowiek zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku. Jest twórcą projektów motywacyjnych, między innymi metody, która zachęca do przekraczania własnych ograniczeń.
1: Spotkanie z Markiem Kamińskim odbędzie się w czwartek 14 maja. Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Zbliża się kolejna edycja Święta Żuru Kujawskiego. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu szykuje się wielkie gotowanie, a w rywalizacji weźmie udział 25 ekip z naszego regionu. Nieodłącznym elementem wydarzenia są też koncerty. 15. edycja Święta Żuru Kujawskiego odbędzie się 15 maja. Tyle o 13 w RMF Max. To był włocławski flesz w pigułce, kolejny już za godzinę, a teraz najnowsza prognoza pogody. Czy do końca dnia będzie pochmurno, a może gdzie niegdzie jeszcze się przejaśni? To sprawdzimy dla was za chwilę w RMF Max Włocławek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Niektórzy mieszkańcy regionu mogą potrzebować popołudniowej latte, cappuccino czy mocnej czarnej kawy z cukrem, bo warunki biometeo są niesprzyjające, a to daje się we znaki nie tylko meteopatom. Według prognoz chmury będą z nami do końca dnia i z czasem wiatr będzie się wzmagał, co będzie obniżać odczuwalną temperaturę. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowy lub wieczorny spacer. Słupki rtęci oscylują w okolicy 11 kreski, a wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Hello, guten tag, bonjour, czy może hola?
8: No. Brawo, zdałaś, zaliczam.
7: Dziękuję, na poziomie podstawowym. Dzisiaj już rozszerzony jest z matury, więc nie wiem, czy bym sobie poradziła.
8: Jeśli potrzebujecie pomocy, by poradzić sobie z kolei z czwartkiem, jesteśmy tu. Anka Fiołas z wami do 17:00 w RMF Max. Masa hitów i kasa do wygrania. Na początek, Tame Impala.

0: Jak się nie ma czym zachwycić za oknem, to dobrze, że jest chociaż czym zachwycać się z głośnika. Beautiful, Anima i Joy w RMF Max. No i zaglądam też do kalendarza. Tu można się uśmiechnąć, bowiem dzisiaj 7 maja. Czujecie to? Jesteście lekko przesądni? Siódemeczka to zazwyczaj szczęśliwa liczba.
1: Warto to sprawdzić w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wyciągnięcia dziś duże pieniądze. Wystarczy dokładnie obstawić, ile tych pieniędzy jest na naszym koncie. A skoro mamy siódemkę w kalendarzu, to od teraz 107 razy będziemy mnożyć każde wasze zgłoszenie.
0: Już wiemy, że na pewno na naszym koncie mamy więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca, więc wygrana jest bardzo blisko.
1: Jeśli pogoda was przygnębia, zróbcie coś z tym. Wygrajcie dużą kasę w RMF Max. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max, a my teraz mnożymy go 107 razy. RMF Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
14: A nie mówiłem?
13: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
15: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
16: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
7: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.
19: Wiesz co dobre?
20: Tak się gra!
19: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: zabija ciśnienie lepiej niż druga kawka. Today w RMF Max. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Widzicie jakiś billboard? W Amsterdamie od maja na billboardach nie można reklamować mięsa. Holendrzy zdecydowali, by ograniczyć jego spożycie.
1: No i teraz pojawia się pytanie, a gdyby u nas tak ograniczyć to, co jest eksponowane na billboardach, to co by to miało być? Czego nie chcielibyście widzieć na polskich billboardach? Od teraz czekamy na głosówki od was na Messengerze RMF Max i mamy dla was gadżety.
0: Zestawy gadżetów za najfajniejsze nagrania. No, ja na przykład obyłbym się bez napisów na wzdęcia.

0: przynosi ulgę tabletka. Dwa dni w RMF Max.
1: Tabletka często przynosi ulgę.
0: Też dwa dni również. Tabletka. Teraz to nie tabletka, tylko najlepiej skupić się na tym, żeby na moment wyrwać dla siebie chwilunię i wejść do naszej zabawy.
1: A zgarniając dużą kasę, w finale naszej zabawy za dużo, za mało, dopiero możecie poczuć ulgę. A teraz ważna rzecz, to za 10 druga. 107 razy mnożymy każde zgłoszenie, więc łapcie za telefon, bo jeszcze na ten bonus możecie się załapać.
0: 107 razy 7 maja. Może to już do was mówi, że warto. A poza tym warto, bo jest do wygrania więcej niż 14 331 zł. Ile dokładniej, to wy będziecie obstawiać, ale najpierw po prostu trzeba wejść do gry.
1: 7327. Na ten numer za 3,69 wysyłasz jedno zgłoszenie, hasło Max, a my mnożymy je 107 razy. Jeszcze przez moment. 7327 do dzieła. Max.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapeckie.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu. Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Niektórzy mieszkańcy regionu mogą potrzebować popołudniowej latte, cappuccino czy mocnej czarnej kawy z cukrem, bo warunki biometeo są niesprzyjające, a to daje się we znaki nie tylko meteopatom. Według prognoz chmury będą z nami do końca dnia i z czasem wiatr będzie się wzmagał, co będzie obniżać odczuwalną temperaturę. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowy lub wieczorny spacer. Słupki rtęci oscylują w okolicy 11 kreski, a wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Włocławek.

0: Star, Karol G i od razu przenosimy się na jakąś gorącą wyspę w RMF Max. Ale gorąco to może wam się też zrobić, jak wybierzecie się w tym roku w Beskidy. No to jest hot news, bowiem otwarta będzie w tym roku specjalna kolejka, tak naprawdę saneczki, rozpędzające się do 40 km na godzinę. Długość trasy 747 metrów. Matko jedyna, co za roller coaster.
1: No ci powiem, podjarkę masz taką, jakbyś nigdy w górach nie jeździła. Tam zawsze serpentynami jedzie się nie szybciej niż 40 km na godzinę.
0: Tylko ty mówisz pod górkę. U nas z górki to jest zawsze z nowościami.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Tak pod ten roller coaster pogodowy, który nam robi ostatnio majówka i teraz to, co mamy za oknem. Wiktor, Waligura i cztery pory roku.

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 14. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dziś w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
2: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
3: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
2: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
1: A to był Tomasz Skory.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Zaburzenia snu to duży problem, który dotyka nawet 40% dzieci. Głośne chrapanie czy nadmierna potliwość to symptomy, które powinny zwrócić uwagę rodziców. We włocławskim szpitalu wykonywane są badania polisomnograficzne. W ustaleniu, czy są potrzebne, pomoże kwestionariusz, który znajduje się na stronie lecznicy.
4: Ten kwestionariusz nazywa się Stop Bank Pediatryczny, który pomaga wstępnie ocenić ryzyko zaburzeń snu. Jego wypełnienie to jest naprawdę dosłownie kilka chwil, a wynik może być ważną wskazówką, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka. Jeśli suma odpowiedzi sugeruje podwyższone ryzyko, no to kolejnym krokiem powinna być wizyta u lekarza rodzinnego i uzyskanie skierowania.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. W Centrum Kultury Browar B, a konkretnie w Galerii Fotografii Migawka, możecie zwiedzać wystawę Znikanie między zachwytem a melancholią. Autorką ekspozycji jest Aleksandra Gardysiak, która podjęła temat wieloznacznie pojmowanego znikania i przedstawiła je w formie fotografii oraz kolaży fotograficzno-roślinnych wywołanych w technice cyjanotypii. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 23 maja, a więcej informacji znajdziecie na stronie Browaru B. Przed nami kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. Ten temat śledzimy dla Was w RMF Max. W przedsięwzięciu biorą też udział placówki z Włocławka przy Słowackiego Zamcze i Szpichlernej, a także przy ulicy Bulwary imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć ciekawe wystawy, ale nie tylko. A co będzie się działo w Muzeum Etnograficznym?
5: Takim hasłem przewodnim Nocy Muzeów w Muzeum Etnograficznym właśnie będzie strój ludowy. Bo oprócz tej wystawy, którą można będzie podziwiać, będzie też przygotowane specjalne stanowisko krawieckie, gdzie nie tylko można będzie oglądać, ale można będzie też dotykać, porównywać tkaniny. Będzie można też przymierzać zapaski z różnych regionów Polski oraz zaprezentujemy elementy stroju kujawskiego.
1: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Chmury, chmury, chmury. To właśnie one rządzą na niebie i tak już będzie do końca dnia, choć gdzieniegdzie może się przejaśnić. Wiatr ma zyskiwać na sile, więc weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście i nie zapomnijcie o parasolu, bo w niektórych rejonach województwa może jeszcze popadać. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to nie jest dobrze. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: I tak kolejny krok do fajrantu zrobiliście z nami.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: No to trzymajcie się mocno kierownicy. Koniec bramek na autostradzie A2, jest decyzja.
6: Za chwilkę szczegóły, to jest powód, żeby zostać z nami.
9: Poczuj dobry beat.
6: Kierowcy, róbcie głośniej nie tylko. Także ci, którzy chcą jechać z tym czwartkiem do przodu. Anka i Fiołas już po 14:00. Jazzy and Spritzy. Can't deny it w głośnikach.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę

0: Od razu pojawiają się wspomnienia, gdy gramy w RMF Max takie klasyki jak ten. To Infinity. Tymczasem, czy bramki na autostradzie A2 też będą już klasykiem, przeszłością? Otóż mają zniknąć bramki do likwidacji, ale tylko te na państwowych odcinkach, nieużywane, gdzie teraz zwalniamy, a i tak nikt nas nie kasuje.
1: No wiadomo przecież, że nie te, na których się płaci. No hello, no najdroższa A2 z tej żyły złota by na pewno nie zrezygnowała, także nie klikajcie już tego newsa. Zrobiliśmy to za was, naprawdę można ze spokojem iść do przodu.
0: Max. Na naszym horyzoncie przyjemności, zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czas na zmianę samochodu, ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
20: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
21: I po reklamie.

0: niż 16,5 tysiąca. Numer wybrany.
1: No i już, o, drugi sygnał za nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj albo się bardzo uściśli ta kwota, która jest do wygrania, albo... 6 sygnałów maksymalnie czekamy. Ja już tu liczę z niepokojem. Czwarty to był teraz. Czwarty. Albo po prostu będzie 500 zł dla tego, kto nie udzieli prawidłowej odpowiedzi. Albo... Nie!
0: To już szósty!
1: Albo to jest tylko 100!
0: 100 zł niestety dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. A szkoda, bo sama próba, samo obstawienie to już 500, a przecież może tej kasy być zdecydowanie więcej, bo więcej niż 14 331 zł jest na naszym koncie, to wiemy.
1: Kto chce chętnie zgarnąć te pieniądze, już teraz niech wysyła hasło MAX na numer 7327 za 3,69 VAT-em.
2: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: A może wy też macie już w głowie jakąś kwotę? Każdą warto sprawdzić. Jutro dużo kasa znów do wzięcia. Łapcie szczegóły i zgłaszajcie się do naszej zabawy na rmfmax.pl.
1: A to już Ed Sheeran.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
1: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
6: Skoda. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Mm, nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Chmury, chmury, chmury. To właśnie one rządzą na niebie i tak już będzie do końca dnia, choć gdzieniegdzie może się przejaśnić. Wiatr ma zyskiwać na sile, więc weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście i nie zapomnijcie o parasolu, bo w niektórych rejonach województwa może jeszcze popadać. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to nie jest dobrze. Ciśnienie jest niskie, a biomet niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
16: RMF Max.
9: RMF Max Włocławek.

0: W RMF Max. No i właśnie a propos iluzjonistów. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Co mogłoby zniknąć z polskich billboardów? Dzisiaj was o to pytamy i na to pytanie odpowiadacie w głosówkach.
1: Na naszym messengerze. Kuba!
2: Wydaje mi się, że zdjęcie mojej teściowej to jest coś, czego nie chciałbym widzieć na billboardzie.
1: Ja teraz się zastanawiam, co reklamuje teściowa Kuby.
0: No, może to tą bieliznę, co mówiłam, że dobrze by była, żeby zniknęła.
1: A to głosówka od Marcina.
3: Ja myślę, jakby byłoby mniej reklam Haluxa i operacji tego Haluxa, to byłoby super.
1: To jest Hilux, Marcin, Hilux na tych billboardach, nie Halux.
0: Max. Co ma zniknąć z polskich billboardów? Czekamy na wasze głosówki, a to już Metzner. To miasto.

0: Reklama.
1: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
15: Na zegarach 15, czas na flesz w RMF Max Włocławek. Zapraszam, Anna Łopuszańska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, między innymi Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także dla części Opolszczyzny i województwa śląskiego. Prognozowane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra, do godziny 4. Benzyna w dół o 5 groszy, diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a olej napędowy 7 zł 17 groszy.
16: To jest RMF Max Włocławek.
15: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka wykonawcy inwestycji, która zostanie zrealizowana przy ulicy Brzeskiej. Chodzi o przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera oraz budowę nowej części mieszkalnej. Powstaną też lokale usługowe oraz podziemny garaż. Oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 19 maja. Z tej formy komunikacji mogą skorzystać zarówno osoby szukające etatu, jak i lokalni przedsiębiorcy. Mowa o e-konsultacjach, które organizuje Włocławski Pośredniak. A więcej na ten temat powiedziała nam Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
16: We wtorki 12, 19 i 26 jesteśmy dostępni dla tych, którzy są zainteresowani różnymi formami wsparcia. Czy to w postaci zatrudnienia, z którego możemy lekko ulżyć, jeżeli chodzi o koszty pracy, czy tworzenia nowych miejsc pracy, czy też przekwalifikowań.
15: Szczegółowy harmonogram majowych e-konsultacji znajdziecie na stronie Włocławskiego Pośredniaka. Ruszył nabór wniosków do nagród marszałka województwa. To szansa na wyróżnienie osób i zespołów, które budują markę naszego regionu. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie? To sprawdziła dla Was Karolina Stramowska.
17: Nagrody przyznawane są w 13 kategoriach. Od gospodarki i nauki, przez kulturę, aż po aktywność społeczną. Samorząd województwa szuka osób i przedsięwzięć nowatorskich, które mogą stać się inspiracją dla innych. Nabór potrwa do 29 maja. Formularze oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronach Urzędu Marszałkowskiego.
15: To była Karolina Stramowska. Aktorzy Teatru Ludzi Upartych mają co robić. Trwają przygotowania do kolejnej premiery. A więcej na temat spektaklu Wielebni powiedział nam kierownik grupy Patryk Nowakowski.
18: Jest to jeden z późniejszych dramatów Mrożka, stąd w oryginale bardzo mocno naznaczony groteską. W prowincjonalnej parafii w Stanach Zjednoczonych pojawia się nie jeden, a dwójka wielebnych oddelegowanych na objęcie stanowiska proboszcza.
15: Spektakl w Teatrze Impresaryjnym możecie obejrzeć 15 i 16 maja, a szczegóły znajdziecie na stronie placówki.
19: Polscy hokeiści powalczą o awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, a jutro z Litwą. Do awansu potrzebujemy dwóch wygranych.
20: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
19: Mówił Krystian Mroczkowski. Mecz z Japonią o 19.30. Teraz plus Liga Siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Luk Lublin 3-1 i w walce o złoto mamy remis 2-2. Kolejny mecz 10 maja w niedzielę. Nasi na boisko, ścieżki rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy to nowy program Ministerstwa Sportu. Jego głównym celem jest wzmacnianie procesu szkolenia młodzieży w klubach i akademiach piłkarskich.
15: Na kujawskim niebie rządzą chmury i jeszcze dzisiaj może też spaść deszcz, a gdzieniegdzie trochę się przejaśni. Tak prognozują meteorolodzy. Słupki rtęci dojechały do 11 na plusie, a północny wiatr ma się wzmagać, co może dawać nam się we znaki. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc możemy się zmagać z sennością i problemami z koncentracją. A meteopaci mogą trochę marudzić.
21: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
22: Z obowiązkami walczymy muzą. Siema po trzeciej.
23: RMS Max, hity na maksa.
24: Ale jest oręż w tym pierwszym kwadransie. Męskie granie i nareszcie będzie także Andy Dust i Zokaria, a na start Bibi Rexa. Anka i Fiałas, dzień dobry. RMF
22: Max. Do końca dnia w pracy już bliżej niż dalej, więc wszystko co dobre macie w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomagają odpuścić, jeśli jeszcze za czymś dziś gonicie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A teraz w końcu słońce na horyzoncie. Być może zyskamy dodatkowy dzień urlopu.
2: I to płatny. Nie będzie go można wziąć tak od razu, ale będzie można przeznaczyć na to, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Szczegóły zaraz. RMF Max.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji, ile się da. www.zseledu.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na zmianę samochodu, ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G to spokój na lata.
8: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max. Włoc.

0: popołudniowe endorfiny. To Oscar Sims za nami. Czy dostaniemy dzień wolny od pracy? Jest wyjątkowa, innowacyjna inicjatywa Urlop na profilaktykę.
1: No i teraz uwaga, brawa, ponieważ wreszcie będziemy mieli czas na to, żeby pójść do lekarza. Przecież zazwyczaj w ogóle tego nie wliczamy w nasz kalendarz.
0: Trzy firmy wystartowały i zachęcają innych pracodawców. My też puszczamy oko, by każdy z pracowników dostał 8 płatnych wolnych godzin w ciągu roku na to, by zrobić badania.
1: I tu ja mam jeszcze mały problemik. Ponieważ do bardzo wielu badań jednak trzeba się przygotować. Więc chociaż 2 dni, dobra?
0: I 3 na odpoczynek. I właśnie przez takich pracowników nie dostaniemy ani jednego.

0: rozkręcają niesamowicie Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me w RMF Max. A nie wiem, czy też macie taką wkrętę, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem, czyli dość nieciekawie, to ja sobie wtedy w mojej apce z pogodą sprawdzam te miejscowości, w których kiedyś byłam na wakacjach.
1: Każdy to robi, bo są zapisane.
0: No wiadomo, no i na przykład dzisiaj w Chorwacji równie brzydko, Vela Luka, także polecam miejsce, ale dzisiaj może niekoniecznie, no.
1: Podnosisz na duchu, jak będzie po południu i wieczorem, podobno im dalej w las, tym ciemniej z pogodą dziś. Zaraz szczegóły. RMF Max. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: z montażem, pelet i drewno opałowe. Hurtownia M-Dach, Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
7: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od

0: sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
1: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
2: I po reklamie.
3: Na kujawskim niebie rządzą chmury i jeszcze dzisiaj może też spaść deszcz, a gdzieniegdzie trochę się przejaśni. Tak prognozują meteorolodzy. Słupki rtęci dojechały do 11 na plusie, a północny wiatr ma się wzmagać, co może dawać nam się we znaki. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc możemy się zmagać z sennością i problemami z koncentracją. A meteopaci mogą trochę marudzić.

0: Z bałaganem Mata i PZW RMF Max, ich plan B. Za to plan Holendrów na walkę ze zmianami klimatycznymi to brak mięsa na billboardach. Dlatego dzisiaj pytamy was o to, czego wy na polskich billboardach nie chcielibyście oglądać. Nagrywacie głosówki.
1: Kasia, proszę bardzo.
2: Nie znoszę reklam, nie cierpię reklam dotyczących menopauzy. Zawsze jak jadę z pracownikiem, kolegą, współpracownikiem, to się na mnie tak dziwnie patrzą. Nie wiem, czy to jest jakaś lekka sugestia, żeby coś kupić, żeby coś używać, zażywać, żeby się mi polepszyło?
1: Nie, Kasia, no nie bierz od razu tak wszystkiego do siebie.
0: To jest kontrolne męskie spojrzenie. Czy to nie ostatnia szansa na ewakuację?
1: Jest, Kasia, lecą do ciebie gadżety. A u nas...
3: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżutki Ale Farben, jego Body Talk. Chociaż tak pod Kasię to bardziej Billboard Talk to by musiało być.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj. Wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
6: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych Twoją drogą do sukcesu.
7: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
8: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max Włocławek. Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
17: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
16: A to był Krzysztof Berenda.
18: To jest RMF Max Włocławek.
16: Minęła 16, a teraz krótko o sytuacji na włocławskich ulicach. Standardowo postoicie na Brzeskiej Moście, a także na Kapitulnej. Sporo aut też na Placu Wolności i drogach dojazdowych do Ronda Falbanka oraz Placu Powstania Styczniowego. Zaburzenia snu to problem, z którym zmaga się od 20 do nawet 40% dzieci. Od niedawna we włocławskim szpitalu są wykonywane specjalistyczne badania polisomnograficzne. W czasie jednej nocy pod lupę brana jest m.in. praca serca, ale też poziom natlenienia krwi czy fazy snu. Na stronie lecznicy został zamieszczony kwestionariusz z pytaniami do rodziców.
19: Są to bardzo proste pytania. Czy dziecko głośno chrapie? Czy dziecko często jest zmęczone w ciągu dnia? Czy obserwujemy u dziecka bezdechy podczas snu? snu.
16: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Noc muzeów to przedsięwzięcie, które na stałe wpisało się już w kalendarz wydarzeń organizowanych we Włocławku. 16 maja będziecie mogli obejrzeć ciekawe ekspozycje czy wziąć udział w warsztatach, ale nie tylko. Tego dnia placówki w mieście będą otwarte dla zwiedzających do godziny 23, a co będzie się działo w gmachu Przysłowackiego?
0: Ciekawym i ważnym punktem Nocy Muzeów będzie oczywiście fajans włocławski i zapraszamy na wystawę stałą do gmachu głównego.
16: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Na zakończenie sezonu zasadniczego Anwil Włocławek wygrał z Energą Treflem Sopot 94-79. A więcej na temat tego spotkania powie reporter RMF Max.
14: Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole gospodarzy był AJ Slaughter, który opuszczał parkiet z dorobkiem 13 punktów. W ekipie z Trójmiasta wyróżniał się Grant Sherfield. Anwil Włocławek zakończył sezon zasadniczy z bilansem 17 zwycięstw oraz 13 porażek.
16: To był Bartek Seklecki. W ramach akcji Funduszowy Maj w niedzielę na dziedzińcu Centrum Kultury Browar B sporo będzie się działo. W programie m.in. warsztaty i koncert muzyki filmowej. A o innych eventach w regionie dowiecie się z portalu Funduszy Europejskich.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Przez całe popołudnie na włocławskim niebie rządzą chmury i tak będzie przez kolejne godziny, ale padać już raczej nie powinno. A gdzieniegdzie możemy liczyć na krótkie przejaśnienia. Wieczorową porą słupki rtęci spadną do 9 na plusie, a w nocy do 6 kreski i do tego cały czas będzie wiało z północy, co może potęgować odczucie chłodu. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biomet jest niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Wracamy z pracy do domu na pełnym klimacie. Stacja jest odpowiednia, witajcie w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld teraz o was zadbają.
21: Za moment mrozu i sombr, tu Anka i Fioła. Witajcie w RMF Max po czwartej.

0: Taki przyjemny, nostalgiczny oddech ma w sobie ten utwór Sombr, Back to Friends w RMF Max. Jeśli teraz spieszycie się na spotkanie do banku, to chcę powiedzieć, w bankach nie ma zmiłuj i to nawet wobec papieża. Popularny artykuł w internecie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jak papież Leon został papieżem, to zadzwonił, żeby zmienić swoje dane teleadresowe.
1: No, że Watykan już nie Chicago.
0: Tak. Podał wszystkie swoje hasła zabezpieczające i pani powiedziała, że przeprasza bardzo, ale no jednak będzie musiał stawić się osobiście.
1: No i dobrze, papież też człowiek, nie?
0: No jakby nie było, to prawda, ale jednak wiesz, jak teraz papież ma przyjść do okienka i się wyspowiadać.
1: Głupio, że to nie on robi.
2: RMF Max, RMF Max.
0: To teraz z trochę innym bitem wjeżdża Ariana Grande.

0: All the Time, John Summit i Chainsmokers, RMF Max. No trochę tego czasu upłynie. Rok, aż ci maturzyści znów będą mogli podjąć maturę z matematyki. Kilkanaście egzaminów unieważnionych, bo zostały wniesione na salę telefony komórkowe.
1: Może wcześniej wysłali do nas SMS-a i chcieli, że jak zadzwonimy, to jednak odbiorą, no.
0: To są sytuacje, gdy telefon trzeba mieć przy sobie, wtedy gdy dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. W końcu jednak kilkanaście tysięcy złotych wygrać w naszej grze można. Ile dokładnie? No to jest wasze zadanie. Trzeba wytypować.
1: Wskakujcie na rmfmax.pl i zgłoście się do naszej gry. Jutro znowu rozdajemy kasę.
2: RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
2: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: I po reklamie.
5: Wyj głośniej.
6: Mi fan.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: To dowód na to, że gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Kungs jego Galaxy. No bo dziś ich na pewno na niebie nie zobaczymy. 7 w kalendarzu i 7 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Niech pada!
1: Niech pada, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam ten wreszcie pożar ugasi. Za to trzymamy kciuki. No i jak już pada, to nie wiem, wystawcie tam doniczki z kwiatami na balkon. Niech podleje, no.
0: Po poznańsku, podlewanie. Jak wy padacie, to zostańcie z RMF Max. Przytrzymają was przy życiu w to czwartkowe popołudnie nasi koledzy z ekipy kanału nadawczego, a my jutro po 13 będziemy z wami znów.
1: I jutro będziemy już zamykać roboczy tydzień.
0: Anka i Fiołas.
1: Do usłyszenia.

0: Funduszowy Maj.
1: Wiosna to idealny moment, żeby ruszyć w Polskę. My w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy z naszym mikrofonem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, po którym oprowadza nas Agnieszka Korolczuk. To miejsce jest naprawdę magiczne.
2: To jest chyba magia przeszłości. My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu, bo kiedy wchodzi się na wieś między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata.
1: Ta wieś wygląda sielankowo, ale życie na polskiej wsi 100 lat temu nie wyglądało tak sielsko.
2: Tak, wieś, którą my tutaj pokazujemy, jest już trochę takim obrazkiem wyidealizowanym, ale mieszkańcom w tamtym czasie żyło się bardzo ciężko. My widzimy się w maju, czyli wiosna. Skończyły się zapasy sprzed zimy i te, które na zimę były przygotowane. Nic nowego jeszcze nie wyrosło, więc gospodynie musiały się wykazywać naprawdę olbrzymią kreatywnością, żeby w jakikolwiek sposób wykarmić rodzinę.
1: Wasze muzeum także łączy pokolenia.
2: To jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają. Wnuk nabiera zupełnie nowej wiedzy. To jest siła naszego muzeum. To jest nasze dziedzictwo. Dlatego musimy to szanować. Musimy o tym pamiętać, bo tak żyli nasi przodkowie.
1: I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej wycieczki. Jak będziecie na Mazowszu, naprawdę warto odwiedzić to cudne miejsce, no i zobaczyć, jak zmieniło się dzięki funduszom unijnym. Zajrzyjcie także koniecznie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
17: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
19: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
20: Czas na zmianę samochodu, ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem?
4: w Toyota Jaworskie Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G to spokój na lata.
20: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
21: I po reklamie.
22: Przez całe popołudnie na włocławskim niebie rządzą chmury i tak będzie przez kolejne godziny, ale padać już raczej nie powinno. A gdzieniegdzie możemy liczyć na krótkie przejaśnienia. Wieczorową porą słupki rtęci spadną do 9 na plusie, a w nocy do 6 kreski i do tego cały czas będzie wiało z północy, co może potęgować odczucie chłodu. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze o miłości i związku.

0: motylki w brzuchu?
1: Jezu, no pewnie, że tak.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
8: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
17: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
18: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Na zegarach 17. Słuchacie RMF Max. Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash. Dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny może potrwać jeszcze wiele godzin. Ogień objął tam około 300 hektarów lasów. W akcji uczestniczą setki strażaków. Pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy dostarczają strażakom posiłki.
2: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
3: Przywiozłyśmy pierogi.
4: Smacznego.
5: Dziękuję. Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich. Inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
2: To jest nasza gmina. Jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
4: Pierożki. Z czym?
2: Z serem.
1: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Tabor spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy powiększa się. Samorząd naszego województwa zakupił kolejnych 14 ekologicznych autobusów, a to nie koniec. A ile łącznie będzie ich jeździć po drogach naszego regionu?
6: 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy.
1: Mówiła wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. W Miejskiej Bibliotece odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. 14 maja w gmachu przy Warszawskiej będzie gościł Marek Kamiński.
7: Marek Kamiński jest znanym podróżnikiem, fotografem oraz autorem książek. Organizatorzy zapowiadają spotkanie jako podróż do najbardziej odległych miejsc. Kamiński może się pochwalić rekordem Guinnessa, ponieważ jako pierwszy człowiek zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku. Jest twórcą projektów motywacyjnych, m.in. metody, która zachęca do przekraczania własnych ograniczeń.
1: To był Bartek Seklecki. Warsztaty modelarskie, pokaz malowania wzorów fajansowych czy potańcówka przy kapeli podwórkowej. Między innymi takie atrakcje czekają na Włocławian, którzy wezmą udział w święcie ulicy Żabiej. A więcej na temat tego wydarzenia powiedziała nam dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechowska-Witczak.
8: Żabie Gody, skocz do sąsiada to druga edycja pomysłu realizowanego przez klub browaru Starą Remizę. To święto ulicy Żabiej. Wyjątkowe wydarzenie, które zbliża społeczność i celebruje lokalne tradycje. To inicjatywa klubu Stara Remiza, ale włącza się w Żabie Gody także cała rzesza innych organizacji, innych instytucji.
1: A impreza Żabie Gody Skocz do Sąsiada odbędzie się 15 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W to czwartkowe popołudnie nie tylko meteopaci mogą marudzić. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co możemy narzekać na problemy z koncentracją czy senność. W kolejnych godzinach chmury wciąż będą krążyć nad naszymi głowami, ale padać już nie powinno, a północny wiatr ma się wzmagać. Wieczorem włocławskie termometry pokażą 9 stopni Celsjusza, a w nocy będzie jeszcze trochę chłodniej. Słupki rtęci zjadą do 6 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Max.
9: Nie wiem, o co chodzi z tym czwartkiem, ale mam wrażenie, że dzisiaj nikt się nie wyrabia. Jesteś mi świadkiem, a ja jestem świadkiem twoim, że dojadamy obiad teraz. On powinien być dawno zjedzony.
10: Oj tam.
9: Max. Nie, ale... Mama by nas okrzyczała, że no mam, o tej godzinie tak. Jemy obiad? Skandal.
10: Gdzie jeszcze na stojąco jesz? Brzodów dostaniesz. Zostaw to.
9: Oby Michał się Siwek. Nasze mamy nie dowiedziały. Natalia Kawałek.
10: Dzień dobry, jesteśmy z wami. Jak wy też w niedoczasie, to gramy dla was. Christian Marci, Reverend House.

0: Randy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: No i jedna fajna piosenka za nami, ale pora zrobić coś wyjątkowego. Taka piosenka, która co prawda zostanie zagrana u nas tylko raz.
0: Ale a można więcej, jak wam się spodoba, tylko musielibyście wtedy dać znać, że chcecie.
2: Chodzi o... Słuchaj, jest to robialne, wszystko jest robialne.
0: Dogadamy się, proszę pana.
2: Oczywiście,
0: będzie
2: że tak.
0: Będzie pan zadowolony. Ale o co chodzi w ogóle? Napiszcie na Messenger RMF Max ostatnią rzecz, którą zjedliście.
2: Coś takiego, co być może jeszcze czujecie w ustach. Może gdzieś wam tam między zęby wlazło coś pysznego.
0: Zostań.
2: I nie chcę opuścić.
0: Aż tak?
2: Ale słuchaj, no czasem się jakiś szczypiorek, jakiś koperek tam wkręci. Wiesz jak jest, przyklei się.
0: Ale stawiasz obrazy przed naszymi oczami.
2: Tak się w życiu zdarza. Napiszcie nam, co ostatnio jedliście. Ten ostatni posiłek, który jest za wami. Czy dobry, czy niedobry. Mogą być zdjęcia, też przyjmiemy.
0: I my obiecujemy wziąć wszystkie odpowiedzi i każdą z odpowiedzi, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić i zrobić z tego piosenkę. Zrobimy ją razem, ja i Natalia. Puścimy w radiu. Piszcie, co ostatnio jedliście.

0: Szkoda zagadywać tej końcówki, ale czasem trzeba. To Eben i Hello w RMF Max w kanale nadawczym 17:16 na zegarach, a my, słuchajcie, wiemy, co odwala Poczta Polska.
1: Poczta Polska właśnie robi wielki zamach swoją wielką, potężną pocztową ręką na rynek deweloperski, drodzy państwo.
0: To jest niesamowite, że jakby nienawidzimy ich za to, jak nam dostarczają awizo, a oni chcą, żebyśmy ich nienawidzili jeszcze bardziej w momencie, kiedy będą nam budować mikrokawalerki. Wow.
1: Ale co, masz coś do deweloperów? Coś jest nie ten?
0: Nie, kocham nie? wszystkich, tak samo
1: Dobra.
0: Mocno.
1: Ja tylko doprecyzuję, nowy statut, zmiany w KRS i to oznacza jedno, oni stają się nowym gigantem rynku budowlanego, chodzi właśnie o Pocztę Polską, przypomnę, o kim rozmawiamy.
0: Bo tak to się może nie łączyć, te kropki się totalnie nie łączą, a jednak się połączyły.
1: Drodzy państwo, dwa w jednym. I mikrokawalerkę wcisną i od razu na kazeks mi się dostarczą. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
1: Hej, cześć.

0: Tak brzmi Lato na Maska. Na Maska. Ma Maxa! Wiktor! Wiktor, jaki to Oscar? Sorry, tak się zasłuchałam w tego Oscara i sobie przypomniałam, jak było w Gorlicach. Ale Oscara jeszcze nie raz na naszej trasie usłyszycie i zobaczycie.
1: RMF Musk. Kuzyn Ilona.
0: No, może tak być. Może gdzieś na świecie jest takie radio, ale to jest RMF Max. Max i Lato na Maxa.
1: Na Maxa.
0: Z Oscarem Simsem też.
1: I nowości też na Maxa. Bauza i Magnetic już zaraz, to numer, którego może jeszcze nie słyszeliście. Jest duża szansa.
0: Ale warto usłyszeć. Tylko tutaj trzeba być czujnym, bardzo, bo Bausa tutaj w naszym przypadku to jest takie norweskie trio, a jest też raper, którego pisze się dokładnie tak samo, ale jest to Bauza, prosto z Niemiec. Ale on nie robi takiej dobrej, płynącej elektroniki. Nowość
1: RMF Max. To podkręćcie sobie też Bauza u siebie w głośniku i elegancko wleci Magnetic od Bauza w

0: I cóż, że ze Szwecji, Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max, kochamy ich niezależnie od tego, skąd pochodzą.
1: Absolutnie. Skąd pochodzi ten front, który przyniesie burzę dziś do Polski? Ja też do końca nie wiem, ale taki idzie, więc
0: wiesz,
1: warto
0: posłuchać. Wiesz co, ja go sobie po prostu nie życzę.
1: Absolutnie.
0: Nie obchodzi mnie, skąd oni przyszli, skąd oni są, ale ja ich nie chcę.
1: Bardzo proszę tak krzyknąć do tego pana
0: Halo!
1: Fronta. Panie,
0: Halo!
1: Panie froncie!
0: Idź pan stąd!
1: To posłuchajcie prognozy, czy sprawdźcie, czy rzeczywiście poszedł. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605 662 505.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze

0: Mateusz Jale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Wrocławek 89,2 FM.
1: To czwartkowe popołudnie. Nie tylko meteopaci mogą marudzić. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co możemy narzekać na problemy z koncentracją czy senność. W kolejnych godzinach chmury wciąż będą krążyć nad naszymi głowami, ale padać już nie powinno, a północny wiatr ma się wzmagać. Wieczorem włocławskie termometry pokażą 9 stopni Celsjusza, a w nocy będzie jeszcze trochę chłodniej. Słupki rtęci zjadą do 6 kreski.

0: Jedna z dwóch prowadzących tego programu właśnie podskakuje jak piłeczka do tego bitu i...
1: I nie mam zadyszki.
0: I nawet nie ma zadyszki.
1: To się nazywa forma, co?
0: I w ogóle się tego nie wstydzi i to bardzo dobrze. A wy nam napisaliście, co ostatnio zjedliście po to, żebyśmy my zrobili z tego piosenkę. Takie dziwne rzeczy dzieją się tylko w RMF Max.
1: I przy okazji zrobiliście też to po to, żeby nam wszystkim burczało w brzuchach?
0: Tak.
1: Doceniamy. Piękna
0: Kilka
1: lista.
0: Pojawiło się też obrzydliwych propozycji, ale obiecaliśmy umieścić w piosence wszystko, to idzie wszystko. Proszę bardzo.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek. Ha!

0: Ile osób opuściło to radio po wersję z glutami? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najmniej. Za chwilę będą piosenki ze znacznie ładniejszymi tekstami. Obiecuję, że ani jednego gluta nie będzie w piosence Tame Impala i Dracula, która za momencik w RMF Max.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Tam nawet jakieś takie romantyczne klimaty będzie można znaleźć, także będzie miło i przyjemnie od tej pory, szczególnie, że coś dla was mamy.
0: I są to bilety na koncerty Enrique Iglesiasa i Madison Beer. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
13: I po reklamie.

0: To jest RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Głośne chrapanie czy nadmierna potliwość – te objawy sygnalizują zaburzenia snu u dzieci. Od niedawna we włocławskim szpitalu są wykonywane badania polisomnograficzne. Posłuchajcie o szczegółach.
1: W naszym szpitalu dostępne są już właśnie te specjalistyczne badania polisomnograficzne dla dzieci, czyli szybka i dokładna diagnostyka bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków, a takich ośrodków, które oferują tego typu badania, bardzo kompleksowe i bardzo dokładne badania snu, jest naprawdę w Polsce niewiele. Zaburzenia snu są u dzieci częstsze niż mogłoby się to wydawać, bo mogą dotyczyć nawet od 20 do 40% najmłodszych.
0: A jakie są konsekwencje zaburzeń snu?
1: Nieleczone problemy ze snem mogą wpływać na rozwój dziecka, na jego koncentrację, na zachowanie, również wyniki w nauce. Dlatego warto zacząć od prostego kroku. Przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej krótki kwestionariusz. Ten kwestionariusz nazywa się Stop Bank Pediatryczny.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Trwa ogólnopolski konkurs Policjant, który mi pomógł. Funkcjonariuszy z Włocławka, którzy mogą być przykładem dla innych, możecie zgłaszać do końca miesiąca. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
2: Idea konkursu polega na tym, by wyłonić policjantów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem, serdeczną pomocą lub konsekwencją. Chodzi też o takich, którzy wyróżnili się empatią, profesjonalizmem lub szczególnymi umiejętnościami podczas pomocy pokrzywdzonym. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy – osoba indywidualna, organizacja lub instytucja. Termin nadsyłania kandydatur mija 31 maja.
0: A więcej informacji znajdziecie na stronie włocławskiej policji. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona Nocy Muzeów. 16 maja między godziną 19 a 23 atrakcje będą czekać na włocławian w oddziałach przy Słowackiego, Zamczej, Szpichlernej, a także w gmachu przy ulicy Bulwary imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. A co będzie się działo w Muzeum Etnograficznym?
3: Takim hasłem przewodnim Nocy Muzeów w Muzeum Etnograficznym właśnie będzie strój ludowy. Bo oprócz tej wystawy, którą można będzie podziwiać, będzie też przygotowane specjalne stanowisko krawieckie, gdzie nie tylko można będzie oglądać, ale można będzie też dotykać, porównywać tkaniny. Będzie można też przymierzać zapaski z różnych regionów Polski oraz zaprezentujemy elementy stroju kujawskiego, odświętnego stroju kujawskiego, wyhaftowane przez uczestników projektu Mistrz Tradycji 2025.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Jutro w regionie to chmury będą rządzić na niebie, a na przebłyski słońca raczej nie mamy co liczyć. Takie są prognozy. A jak będzie? Zobaczymy. Przed wyjściem z domu pamiętajcie o cieplejszej kurtce i parasolu. Rano słupki rtęci kujawskich termometrów będą oscylować w okolicy 6 kreski i przez cały dzień w regionie ma przelotnie padać. Ciśnienie utrzyma się poniżej normy, a biometr będzie niekorzystny, więc jutro warto mieć pod ręką kubek kawy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Godzina 18 z minutami, dokładnie 4 minutami i 39 sekundami. To jest cały czas kanał nadawczy.
6: To jest świetne informacje.
5: Prawda?
6: Max. I to są tym lepsze informacje w ogóle, że dzisiaj jest dzień matury z informatyki. Czyli to właśnie to jest ta nauka o informacjach, prawda?
5: Dokładnie tak to działa.
6: Nie pomyliłem nic.
5: To ja mam jeszcze jedną informację w ramach matury z informatyki. Informujemy, że będziemy rozdawać bilety na Enrique, boskiego Enrique. Już bez pieprzyka, ale nadal tak samo śpiewającego.
6: To zostańcie z nami w RMF Max.

0: No, kochamy tego chłopa. Kochamy i tańczymy, mimo że piosenka nie do końca jest do tańca, jakby się tak wsłuchać w tekst, ale kto by się tym przejmował? Kto by się uczył francuskiego, żeby rozumieć, o czym to jest? Dajcie spokój.
1: Ale dobrze, że idziesz w kierunku języków, bo dziś znów będziemy rozdawali wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
0: Tak jest.
1: I w kierunku języków właśnie pójdziemy, bo chcielibyśmy, żebyście powiedzieli po espaniolsku.
0: Tak jak to Enrique potrafi najlepiej.
1: Taką mieszanką polskiego z hiszpańskim. Tak wiecie, tak jak to tylko Polacy potrafią swój język z cudzym językiem zmieszać.
0: To tak jakbyście pojechali na wakacje do Hiszpanii i próbowali się dogadać, nie znając języka hiszpańskiego.
1: Tak.
0: Że tam jest to uczucie, takie...
1: El voda, por favor.
0: Dokładnie tak.
1: El szklanko.
0: Mi corazón, bo to też każdy potrafi. Wiadomo.
1: Takie rowery. Tak. Takie rzeczy, wiecie, o co chodzi. To wyznajcie jakieś uczucie tak po espaniolsku i właśnie w ten sposób wchodzicie do gry. O wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa, który już w sobotę w Gdańsku.
0: Tak, jeżeli macie chęć się wybrać, a nie macie biletów, możemy je zorganizować, ale wyznajcie jakieś uczucie, komu tylko chcecie. To nie musi być miłość, to może być dużo gorsze uczucie. Nie musicie nam mówić jakie. Nagrywajcie się na naszego Messengera, tam głosóweczki zostawiajcie, a my sobie coś wybierzemy.
1: Enrique, ja ciebie amore.
0: Mi amore, mi corazón. Bardzo very. Kombinujcie.
1: Sobota Gdańsk, Enrique, a wypiszecie na Messenger RMF Max.

0: W drodze z bąbelkiem na tylnym siedzeniu potrzebny dobry beat i my taki zapewniamy. Thomas Gray i Rumors w RMF Max.
1: I całkiem możliwe, że waszym dzieciom w ostatnim tygodniu na przykład zmieniło się to, kim chcieliby zostać w przyszłości. Musicie być na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zadać to pytanie, bo czasem odpowiedzi mogą być, słuchajcie, zaskakujące.
0: A one się jeszcze w międzyczasie, jak nie zapytaliście, 3 razy zmieniły. Ale słuchajcie, bo ciekawa sprawa, zapytano dzieci o wyjątkowo wysokim IQ, kim one chciałyby zostać w przyszłości. I tutaj wyniki są zaskakujące, bo to się okazuje, są wyjątkowo takie zwyczajne, po prostu codzienne zawody, nie jakieś nie wiadomo jakie.
1: Tak, bo jedna dziewczynka na przykład chce zostać cukiernikiem, inna właścicielką sklepu odzieżowego, dwie chciały zostać lekarkami, jeden chłopiec marzy o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki, tutaj ktoś chce zostać piekarzem, agentem ubezpieczeniowym albo policjantem, takie normalne zawody.
0: To są po prostu mądre dzieci, one wiedzą, że to są zawody, których nie zastąpi AI.
1: No tak, no bo AI może zostać aktorem, piosenkarzem, ale co? Ukręci ci taką piękną kajzerkę z makiem?
0: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
8: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
7: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
8: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
7: Więcej na naszym fanpage'u.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

0: Sony Fodera. Mówi Think About Us, ale my potrafimy myśleć aktualnie tylko o jednym człowieku, o boskim Enrique, który to jutro, nie, przepraszam, pojutrze gra w Gdańsku, także no, wiemy, że jesteście chętni, żeby się tam wybrać. Z nami jest już Iwona. Cześć, Iwona.
1: Cześć, witam.
0: Potwierdzasz, że jesteś chętna, żeby się wybrać na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak.
0: A jakbyś miała tak po espaniolsku coś powiedzieć na dowolny temat, to dasz nam próbkę? Na przykład to, co nam nagrałaś?

0: to się okaże.
1: No właśnie, to się okaże. Czyli Iwonka wie, co ją czeka. Zabawa w cytaty. Trzy cytaty zostaną przedstawione. Wszystkie przetłumaczone na język polski, żeby było odrobinę trudniej. Część z nich będzie z piosenek Enrique Iglesiasa, a część będzie z piosenek Enneya.
2: Właśnie, bo to jest zabawa, to Enrique czy Enney w RMF Max. Także z tych trzech wystarczy, że odgadniesz dwa i wtedy podwójne bilety lecą do ciebie. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy fragment?
0: Tak jest, jestem gotowa.
1: To jazda.
3: Tęsknię za tobą, skarbie. Całymi nocami wariuję. Teraz mój anioł nie może mnie uratować. O nie!
2: Bardziej Enrique czy Enney? Jak myślisz?
0: Enrique.
2: Sprawdźmy.
1: Tak jest! Punkt dla Iwony.
2: To się zgadza. Pierwszy punkt jest, to zawalczmy w takim razie o drugi. Taka propozycja, czy jesteś gotowa?
0: Tak jestem.
2: No to sprawdźmy.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
2: Enrique czy Enney?
0: Jeszcze raz można, bo coś zakłóca.
1: Oczywiście, że można. To teraz proszę bardzo, przyjrzyj się uchem.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
2: Jak myślisz?
1: Dobra.
0: Ten boski rytm pasuje mi pod Enrique?
1: Pytasz, czy odpowiadasz, zapytałaby moja polonistka.
2: Jaki nauczyciel okropny.
0: Odpowiadam.
2: Dobra, no to sprawdźmy.
1: Ale napięcie.
2: Jesteś okropny, no. Kochana, wybierasz się na Enrique. Chyba się cieszysz.
1: Ale
2: tak zgadujemy.
1: To był w ogóle bardzo piękny espanolski pisk. On nie miał żadnego słowa w sobie, ale ja czułem, że on był po hiszpańsku.
2: Bo to jest tak, jak już byś krzyczała do tego Enrique po prostu. Mamy nadzieję, że tak samo będziesz krzyczała w Gdańsku.
0: Tak, usłyszycie mnie na pewno.
1: Aż w Krakowie.
2: No, nie ma problemu.
1: Dobrze, ja cię trzymam za słowo. To proszę bardzo teraz dobrze, ładnie krzyknąć przy numerze El Perdón, bo to oczywiście Enrique Iglesias tutaj w towarzystwie Nickiego Jema w RMF Max.

0: Piski Enrique w RMF Max. To już był pisk Natalii Kawałek, a nie Iwony.
1: Ja bym krzyczała.
0: Słuchajcie, będzie jeszcze okazja prawdopodobnie zawalczyć o te wejściówki, więc nie śpijcie, jeżeli kochacie Enrique. A my zaraz gramy innych cudownych artystów, którzy posiedli ten piękny język.
1: Pitbull. Na niego bilety być może też jeszcze kiedyś się u nas pojawią. W każdym razie za chwilę na naszej antenie pojawi się on i pojawi się też prognoza pogody. Bądźcie na bieżąco, zostańcie z nami. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jutro w regionie to chmury będą rządzić na niebie, a na przebłyski słońca raczej nie mamy co liczyć. Takie są prognozy. A jak będzie? Zobaczymy. Przed wyjściem z domu pamiętajcie o cieplejszej kurtce i parasolu. Rano słupki rtęci kujawskich termometrów będą oscylować w okolicy 6 kreski i przez cały dzień w regionie ma przelotnie padać. Ciśnienie utrzyma się poniżej normy, a biometr będzie niekorzystny, więc jutro warto mieć pod ręką kubek kawy.

0: Dalej wiadomo, o co chodzi. To był Pitbull Hotel Room Service w RMF Max, numer, do którego uwielbiamy wracać i zawsze ta sama impreza w studiu się po prostu rozkręca. No, tak to zawsze działa.
1: Trochę nam się studio zamienia wtedy w ten hotel room. Tylko bez serwisu.
0: No, trochę tak to wygląda. Tymczasem, no słuchajcie, nie hotel, a internet. Internet huczy, bo trener Iggy Świątek pojawił się o kulach. W internecie nagranie za nagraniem, takie z Rzymu, nie? Że idzie, dwie kule ma, nóżka w gipsie, coś to nie wygląda najlepiej. No.
1: My nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Plotki mówią o tym, że przed ostatnim turniejem, gdzie Idze się nie udało wygrać, mówił, że daje sobie palca u nogi uciąć za to, że Iga wygra. I wiecie co? I teraz ma nogę w gipsie.
0: Czy my nie mówimy, co się wydarzyło? My tylko pokazujemy, jakie są kropki na tej mapie. Wy sami je łączycie.

0: Oni oszczędzają miłość, Kygo, Khalid i Griffin, a my oszczędzamy jeszcze emocje i oszczędzamy bilety, bo coś tu dla was się jeszcze znajdzie w godzinie 19.
1: Oszczędzaliśmy aż do teraz, tak, żeby teraz przestać oszczędzać i po prostu je wam dać.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że zaciskaliśmy biletowego pasa nawet, ale zaraz go popuścimy. No a nie?
1: To bądźcie z nami, jak będziemy popuszczać.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Włocławek 89 i 2 FM.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Maczeta i zakazane substancje w centrum Włocławka. Miejski monitoring pomógł zatrzymać grupę osób przy Zielonym Rynku. Dwóch mężczyzn wymachiwało niebezpiecznymi narzędziami, a całą sytuację zaobserwowała operatorka kamer.
3: Podczas tej obserwacji zauważyła również, że ci mężczyźni zażywają jakiś proszek, który mieli przy sobie w torebkach. Dyżurny Straży Miejskiej, mając tego rodzaju informacje, od razu powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji. No i po kilku minutach osoby te, które stwarzały jakiś rodzaj zagrożenia, czy też czynu zabronionego, zostały potraktowane przez policjantów poprzez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego.
2: Mówił rzecznik Włocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. Przy włocławskim szpitalu powstanie parking, który pomieści blisko 500 samochodów. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
4: Przy wojewódzkim szpitalu specjalistycznym zostanie wybudowany 6-kondygnacyjny parking. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji. Przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj ma zostać ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2028 roku.
2: To był Bartek Seklecki. Kiedy słupki rtęci oscylują wysoko powyżej zera na drogach regionu, widać sporo motocyklistów. Jeżdżąc po mieście, zwłaszcza w godzinach szczytu, warto mieć oczy dookoła głowy.
5: Apelujemy do kierowców w tym czasie właśnie od maja do września, ale w tym czasie w ogóle, kiedy motocykle wyjeżdżają nie tylko ratunkowe na ulicę miasta, żeby częściej patrzeć w lusterka, no bo ten motocykl zjawi się dosyć szybko w obrębie naszego samochodu. Tutaj naprawdę nie potrzeba wiele, wystarczy dotknięcie motocykla przez samochód osobowy i już można wytrącić z równowagi takiego motocyklisty i spowodować upadek.
2: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało dofinansowanie na projekt wspierający uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz nauczycieli. Program obejmuje zajęcia z języka angielskiego, matematyki, warsztaty rozwijające kreatywność i kompetencje społeczno-emocjonalne, a także szkolenia dla nauczycieli. W projekcie bierze udział 50 szkół z naszego regionu, m.in. placówki z Włocławka, Zbiczna czy Kowala. W Galerii Fotografii Migawka możecie zwiedzać wystawę Znikanie między zachwytem a melancholią. To zbiór fotografii oraz kolaży fotograficzno-roślinnych wywołanych w technice cyjanotypii. A ich autorką jest Aleksandra Gardysiak. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 23 maja. Więcej informacji znajdziecie na stronie Browaru B.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Piątek będzie szaro, buro i ponuro, a do tego warunki biometeo znów będą niesprzyjające. Duża, mocna, gorąca kawa to must have, podobnie jak parasol czy przeciwdeszczowa kurtka. Jutro chmur na włocławskim niebie będzie sporo i przez cały dzień w województwie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Za to na przejaśnienia nie mamy co liczyć. W maksimum słupki rtęci podskoczą do 13 kreski, ale przez podmuchy wiatru może nam się wydawać, że jest trochę chłodniej.
6: Czekam, aż pojawi się ten zachwyt na twarzy Natalii Kawałek, bo ja widzę już, jaki numer zacznie, od jakiego numeru zaczniemy tę godzinę w RMF Max.
7: Ja wiem od dawna, bo to sobie dużo wcześniej sprawdziłam, no, więc właśnie. Ja jestem przygotowana od samego rana, co teraz zagramy.
6: Wy też się dowiecie, to jest Somber i Back to Friends, czyli artysta, który budzi wyjątkowe emocje w sercu właśnie mojej koleżanki.
7: A ja nie zaprzeczę. Ja bardzo lubię pana Sombra i mam nadzieję, że wy też lubicie. Także Back to Friends to już teraz w RMF Max. A co, u ciebie nie budzi żadnych emocji?
6: Budzi, ale inne.
7: Żartujesz.
6: Nie. No inne.
7: W sensie nie tak
6: dobre,
7: mocno.
6: Dobre, ale inne. No ja nie mam takich maślanych oczu jak ty.
7: Hej!

0: To Illinium i Ellie Goulding w RMF Max. Jest 19.12, a my, jak obiecaliśmy, tak robimy. Koncert Madison Beer i kolejne wejściówki do wygrania. Tauron Arena Kraków to już w ten poniedziałek.
1: A my postanowiliśmy, że ten koncert połączymy też z tym, co dzieje się aktualnie na świecie, a w zasadzie co działo się dzisiaj w Polsce, czyli matura z informatyki. I nieważne, ile macie lat, my mamy pytanie... Czego wy nauczyliście się na informatyce?
0: Ja nauczyłem się grać w ski jumping oraz w wormsy.
1: No i super.
0: W ski jumping deluxe.
2: To należało
1: ja robiłam
2: doprecyzować.
1: Plakaty w Paincie bardzo często.
0: Plakaty w...
1: Tak nam pani kazała.
0: Ale ty przynajmniej robiłaś to, co ci pani kazała.
1: A później grałam w Ice Towera. Wbijałam levele jak szalona. Ten
0: 19.13 to jest ten czas, kiedy wy zastanawiacie się, czego nauczyliście się na lekcjach informatyki i piszcie nam to na Messenger RMF Max. Kreatywne odpowiedzi mogą wam zapewnić szansę na zawalczenie o wejściówki na koncert Madison Beer.
1: Brzmi dobrze, piszcie.
0: 11 maja.

Hej mama, David Guetta i Nicki Minaj, która ostatnio dostała zaproszenie nawet na bal u Donalda Trumpa, jest z tego bardzo dumna. A ja mam dla was propozycję na wakacje. Wiecie, że w niektórych biurach testuje się Quiet Vacation. Pracownicy udają, że pracują zdalnie, będąc faktycznie na wakacjach. Quiet Vacation, może to będzie trend tego lata, teraz kolory lata. Słoneczna nowość od Cleo w RMF Max.

All I Know to ekipa Rudimental. W trakcie DJ setów grają przede wszystkim drum and bassy, czyli bardzo szybkie bity. Ja nie wiem, czy oni mogliby przyspieszyć swoje występy, ale co ja czytam, coraz więcej osób ogląda seriale coraz szybciej, na przyspieszeniu, tak nawet do 2 razy. Wiecie po co? No po to, żeby oszczędzać czas. Jak można oglądać serial 2 razy szybciej? No Rancho można by 2 razy szybciej obejrzeć. Słuchać tego numeru 2 razy szybciej? No chyba by się nie dało. To Gordo. To znaczy dałoby się, ale to nie to samo. Jego

składki. Nasze wieczorne polskie odkrycia, tutaj Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ja sprawdzam teraz swoje biurko, słuchajcie, kto przy biurku, może ma jeszcze zaległości, musi coś zrobić, przeczytać, skończyć. Psychologowie uważają, że bałagan na biurku może czasem zwiększać kreatywność bardziej niż perfekcyjny porządek. No to tak patrzę, chyba jednak jestem kreatywny.

tobą chcę, to nasz DJ Sibul i jego Wani. Kto z was chciałby się wyspać? No to spoko, spoko. Na pewno zamkniecie oko bardzo szybko dzisiaj i wszystko będzie okej. A niektórzy to muszą nadrabiać i wyjeżdżają, żeby się wyspać. Naprawdę, w wielu krajach rośnie popularność tak zwanego sleep turizmu, czyli wyjazdów dla snu. Ludzie wybierają hotele głównie pod kątem jakości snu. Jak jest duże, wygodne łóżko i jest cisza, to są w stanie nawet zapłacić trochę więcej.

Nasze kolejne odkrycie to Berry przed chwilą w RMF Max. Życzę wam kolorowych snów, a na dzień dobry, miłego dzionka, smacznej kawusi, niech budzi was RMF Max, zawsze najlepiej. My słyszymy się w piątek wieczorem, najlepszy czas tygodnia, weekend otwieramy razem. Przemek Grabowski, zapraszam na listę Hobbens jutro od 20, a po miejscu pierwszym dużo nowości. Tak bardzo weekendowo i na maksa. Do usłyszenia, cześć.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.